bo ste boli synami najwyższego. Do jakiej wysoty nas Jezus wywodzić? To перевищує, то людське. Żeby ste byli synami najwyższego. Do jakiego dostojeństwa? A potem dać, bo win je dobroj i ku niewdzięcznym i pidlem. I tak nas pozywać ku tomu, żeby być Bożymi dziećmi. Należać do Bożej rodziny. Ale to nas wyżaduje napodobowati naszego Ojca, który jest lubiaczej, który jest milosernej, który nie smotryć na wielkość naszych grzechów, który jest przygotowany się odpuszczać, który ku nam mówić przez swojego Syna, pojďte ku mi wszystko. A kto ku mi przychodzi, ja jego od siebie nie otożenu. Nie mówi, ty jest zrobił taki a taki grzech, pro tebe już nie jest miejsce. Już перевищив міру. Тобі już nie jest odpuszczenia. Już możesz robić, co chcesz. Możesz się modlić, możesz chodzić każdy dzień do cerkwi. Już proti nie jest miejsce. Bóg tak nie mówi. Ale w Starym Zawiecie czujemy, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce jego obernutia. Chce żywot. Bo Bóg jest lubow. A lubow chce nam dobro. Chce nasze wieczne dobro. A i nas posyłać ku tomu, żeby napodobowati naszego niebieskiego Ojca. Dajmy, do jakiej wysoty nas Jezus wozwodzić. Koli smotrimy dolow, jak diabeł na pustyni, mówi Jezusowi, wierni się dolow. To, kto widzimy, lem toto zemne. Mi kto zubliżyć, chce człowiek mówić, wierny jemu. Ale pohovoriť odpust jemu. Koli podnímame svoj pohľad hory. A Jezus sám dáva nám príklad. Koli z kresta odpúšťať. Koli posmívali sa jemu. To, ktorý buduje cerkov. A za 3 dni je znova. Koli chceš rozvaliať. A za 3 dni znova zbudovať. Sochraň sebe i nás. Zajdi, hovorí rozbijník. Zajdi zo skresta. Ukaże jest Boh. A co Jezus robić? Nie dawać nakaz, naj otworzyć się zemlja. Naj pochować za żywa tych, które tak mówią. Ale mówić słowa. Ojcze, odpust im. Przykład świętego Stefana, kiedy jego kamieniowali. Gospody, nie zarachuj im toto za grzech. Príklad toho, ktorý prijíma toto Christovo slova. Ktorý nehovorí tvrdá, je toto bisida. A tak i nás pozýva toto dnešné slovo. Buďte dokonalí, jak je dokonalý váš nebesný Otec. Neostávajte len na tom zemnom, ale smoďte hory. Ku čomu sme poklíkani byť synami najvyššieho, vladyku neba i zemli. Jezus mówi, napodobniujte waszego Ojca. Lubte swoich nieprzyjaciół. Robte dobro tym, które was nienawidzą, pronasledują. Robić wam zło. Budete synami najwyższego. Sława Jezusu Chrystu.

tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznaczny ich pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. A Bratysławi Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażeny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem jego dida Stefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodzina z didą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmioty, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, a władyka Gojdycz już był uwięzny w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodyczy chodyli na wszczywlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miejscu Rusyna już Ukrainec, co tak rozdziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji Pewroci 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi u Chtołdyczni Czechosłowakii, była młoda rodzina wyselana do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyty. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miejscowości, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Po tym, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach, jego matka już mogła poczate roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartę w Koszyciach, gdy Iwan zaczął studiować na 11 roczni szkoli. Po tym się zaczął jego żywot formułatych w Bratysławii, gdy w roku 1983 uśpiszno dosztudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadacz pamiatkariów badaty i wychołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczowniczy, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodziny przewziął izraelską Dżerżawną Nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2016 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Urzędu Słowackiej Republiki premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w Grekokatolickim Katedralnym Soborii Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii w niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. Uż horodi przypomnianule sobie ryczniciu narodzenia Josefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Josefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateliów rusyńskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował zakarpacki obłastny chudożny muzej imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie, istoj nahody w tot den przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryli wystawę jego tworzył. Napered odbyło się położenie kwitok na grobie chudożnika, pak była w prostorach muzeja odkryta wystawa,

Andrii Szaketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęconą rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja będzie można w prostorach muzea widzieć do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazjum Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego działania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował z Adalbertem Erdelią publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców Podkarpackiej Malarskiej Szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektowała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię художника. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użgorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 grudnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferii w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświaczenia grekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzili jak w interiery chramu, tak i w eksteriery. Głównym służytelom patriarcha. Głównym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki grekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. Z domaśnich episkopiów brali uczast wszystkie triomy hołowa grekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświęcony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nieredchacki jeparcha Kir Avel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświęcony władyka Jona Maksym, priaszywski archiepiskop metropolita i hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświęcony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświęcony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, proświęcony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, proświęcony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Severni Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszej sekretar dikasterii prawostocznej cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak grekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej arierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświęcony władyka Filip Kocisz, ohołowa grekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim stylu podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro. Madziarska dżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiów, resztę zabezpieczyła hajdudorokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowej rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji, no fachowci jednoczesno zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Wtorek, 6 grudnia, oktobra 2026 roku. W Chaburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Preszow Region
rozszerzyła turystyczne atrakcje Prešivského kraju o nową, zabawną nauczną stezku pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Habura, Medżlebirského okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbora Czechowa i z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżna 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturu i historii.

Жыў у прыроду на сваіх бескідзіў і заповідь світовага умельця Энді Ворхола. Стежка є концепована про родини з дітьми, але й дальших навчівників регіону. Траса веде від дерев'яного храму в Хабурі, котрий є точною реплікою храму, котрий там колись стояв, і прямує на верх Климів, котрий є на границі Хабури і Микової, де народилися родичі Енді Ворхола. Стежка інтерактивною формою приближує історію русинів, міграцію ворхолових до Америки чи історію здобування ропи в регіоні. Туристи мають ку диспозиції едукативні елементи, можуть спробувати дотикові рельєфи, таблу із буддиском, котра імітує путь до Америки, чи механізми, які приближують природні процеси із здобування ропи в минулості. Інтересностю є і едукативне пексесо, котре капчат мотиви поп-арту із символами русинського регіону. Цитування. Знову відкритий музей модерного умення Енді Ворхола в Меджлібірчах є визначним імпульсом про туристичний рух в тій части краю. Стежка в Хабурі на його понуку природно надв'язує і надає навчівникам дальшу причину іти із Меджлібореця і до околиці. Нашим цілем є, щоб навчіва музея не була єдиною штацією, але мотивувала людей спознати і дальше місця і перебити в регіоні веце часу, повів Мартин Яношко, директор Крайської організації туристичного руху Прешов регіон. В Хабурі, як було вспомянуто, є й точна репліка дерев'яного храму Святого Миколая Чудотворця, це веце як 5-метровий пам'ятник князя Лабірча. Но регіон того має веце, що можуть туристи посмотрити. Інтересним є і стародавний монастир Сошествія Святого Духа в Краснобродді, це цинтер русинських особностей в Чертижнім. Заставитися може і в селі Гавай, де Крайська організація туристичного руху «Регіон Прешов» витворила пункт фотографування, в рамках котрого є найінсталювана репліка твору Ворхола під назвою «Baked Hawaii». Цитування. Цілом Крайської організації туристичного руху «Прешов регіон» є посередництвом подобних проєктів капчати окремі туристичні локаліти і мотивувати туристів, щоб в регіону перебивали веце часу, повіла Барбора Чехова. Четвер, 8 жовтня, октября 2026 року. Чом ти хмаро заздростиш? Давид Здобилак, Олемківські пам'яти, штучі і своїй історії. Автор допису Клаудія Новак. Подла мене Давид Здобилак то феноменальний малар і не є тепер на світі ліпшого. Є то моя опінія і абсолютно не треба ще з ним згаджати, але думам, що варта, а аж і заохачам її зверифікувати. Найближча ку тому нагода буде уж 9 жовтня октября в Людьмєжі. О 18 годині в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів зачнеся вернісаж його найновшої вистави «Чом ти хмаро заздростиш?». То дальша вистава, в котрій Здобилак сіхат до своєї лемківської історії і одночасні продовження презентуваної гони осінню Новим Санчі вистави «Може ся не верну». «Може ся не верну» to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiwskim koryniom. Na to teraz artysta za zwertat do pamiaty, do stomennosty i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miścią pochodzenia rodyny a miścią de Veris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego didowe pochodzili z Prehoniny i rozdziela koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiwskiej tradycji odklikuje już sam nagłówek najnowszej wystawy. Czom ty chmaro zazdrostysz? To słowa, to pochodzi z tworu Semana Madzelana w temną niczku huboczy, jaki znamy też w interpretacji ansamblu Lemkowina z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla Zdobylaka piśnia łuczyć energię z melancholią, a zaperte w niej widania do chmary nabierać znaczenia, że to wychodzi za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że to, co bliskie i bezpieczne, może być odebrane. Chby si dizlem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać to te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym zwidaniom, zwernionym do wszystkich tych osób, które chcieliby zaperczać lemkiwskiej okremosty, czy też wartosty tej kultury. Stritywiem się z tym nie jeden raz, wysiduje Zdobylak. Neprypadkowo też popередnia wystawa otrzymała nagłówek wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Może się nie wernu pochodziła z wynowino czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wygnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sprzed wyselinia.
dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiewskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam wysiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiewska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczość innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiewska tema jednak najawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkom była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiu. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jako opowieść o doświadczeniu innych. Ma to znaczenie też za to, że Lemkiewski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołownichy i cerkły. Jawlała się w języku, rodynnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi Lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyriz, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto Lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazów wkazała, że opowiadana nim rodynna historia nie jest wyłącznie historią jednej rodyny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne Lemki. Cytuania. Wiele osób wysiedłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, a że to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodynami, wysieduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak wysieduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolu twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka, związana z Lemkami, chwaliki miri wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledzt wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o Lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chciałbym zosereżać się wykluczni na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiewski jest tonelem toty aspekty, ale też suczasny jest i codzienne życie, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, co w rezultacie historii jego rodziny było wtraczone, albo czego skorsze nie ma możliwości dostatecznie przepracowaty. Proto pamięć i wtrata stale się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równoczasno hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częstsze sichat do lemkiewskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazać współczesną lemkiewską temu, choć jak zaznaczać, dumka lem zaczyna się formułaty. Okreme miejsce w jego twórczości zanimają krajowidy. Nie odnosić się bezpośrednio do doświitu weselienia czy lemkiewskiej historii, ale do dzieciństwa artysty prowadzonym na Nyżnym Śleszku, krajowidu, który dla niego jest miejscem własnych wspomnień, choć dla popierednich pokoleń Lemkiu stał się miejscem życia przez prymusowe weselienia. Tak i heł striczają się dwa prostory prysutne w ciwi twórczości Zdobylaka. Miejsce peredanych pamiaty i miejsce perejyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, przez jakie perechodyt Zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, jeszcze nie budę jego zawierzeniu. Letnicia, 9 żółtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwit. W czwartek 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu.
Średnioszkolską oświtu zdobył na średniej stawebnej szkoli w Bardejowie. Pak podążował studiowaty na stawebnej fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdy zdobył tytuł inżyniera. W 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie pereszał funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadżynia wyroby. W 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył do kilka roków. Pak znowu wernął się do Hemokstału, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniachończak stał akcjonarem Hemokstału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 rokiem przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniachończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupytelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roky rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyty hołowno na to, żeby przez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanymali rosyjskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedom tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członów okrągłego stoła Rusyniu Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rusyńskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusyniu u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawlaty i jak член wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodowo rywność. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy. Choć się i z publicznego żywota w rosyjskim Rusi stiahnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrystianom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło, lem przed neciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżni Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu seło Milan Mniachończak. Pochowany bude w Nyżni Jadłowi. Wieczna ja pamięt. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: No niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No.
3: Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

0: Dobry dzień, dobry wieczór miłym słuchaczom LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Hneszni, a jak kusne typowej. Zawandrujemy, to prawda, do Gładyszowa, ale nie pro sam Gładysził dynes budę. Onym było w programie numer 5. A 115 odtynok Ajaka budę poświęcony dwom osobliwościom lemkołynym. Toho roka praznujemy sotnu riczniciu urodyn Nestora Żylecza i 120 urodyn a sorokołu smerty Jakoła Dudry. Z tej nahody w ruskiej bursi od 7 czerwcia możecie obzeraty wystawu poświęconą tym dwom lemkiłskim twórcom, a za chwilę poczujecie najmłodszych szkolariów lemkiłskiego języka ze szkoły w Gładyszowi, jak sobie radiat z poezją Jakoła Dudry i Nestora Żylecza. Wielkie Boże zapłat dla ich uczytelki, pani Warwary Duć, za to, że zrychtowała szkolarium z dodatkowym programem, a rodyczom za to, że zgodzili się, żeby ich dity zrobili kus pilsze, jak je to wymagane. A przede wszystkim dziękujemy uczennikom za to, że spróbowali z uspiesznymi efektami zmierzyli się z pisanym i to kirylicą, nie jeden dorosły i mały problem, momentami wcale nielegkim słowom lemkiłskich poetów. Bars im za to dziękujemy. Nasze małe szkolary bars przeżywali, że budę czuty ich głos w radyju, za to tym bardziej zapraszam do słuchania. Zaczynamy od najmłodszej grupy, jaka wczyć się lemkiłskiego języka. Szkolary Gładyszyłskiej Podstawiłki zaprezentują wersy Jakoła Dudry.
1: Moje meno w Seman, mam 7 rokiu, mieszkam w Wrócił Towip. Moje nazwisko Michałowski.
2: Jako? A nazwisko Gontarz. Mieszkam w Smerekiłce i mam 8 roku.
3: Moje meno Ania, a nazwisko Michałowska. Mieszkam w Rygetowi, mam 7 roku.
4: Moje meno Klaudyja, a nazwisko Dyczko. Mieszkam w Koneczni, mam 9 roku.
5: Moje meno Jako, a nazwisko Tutko. Mieszkam w Rygetowi, mam 8 roku.
6: Moje meno Paulina, a nazwisko Smereczniak. Mieszkam w Rygetowi, mam 9 roku.
7: Moje meno Bartek, na nazwisko Tutko, mieszkam w Rygetowi i mam 9 roku.
8: Moje imeno Miłosz, a nazwisko Chruszt, mam 9 roku i mam sestru Weroniku. Mieszkam w Rygetowi.
9: Moje imeno Łuka, na nazwisko Kwoczko, mam 8 roku i mieszkam w Rygetowi.
10: Moje imeno Jako, a nazwisko Kamyński. Mieszkam w Zdyni, mam 7 roku.
11: Moje imię Paulo, a na nazwisko Michalak. Mieszkam w Rygetowi, mam 8 roku.
12: Jako Dudra, lemkołyno, ty lemkołyno, rinna kraino. Ja tebe lublu, jak rinnu. Matir, bez tebe życia smutno każdego. To chlip za morion musit kladaty.
13: Na Lemkołyni w chorach Karpatach. Tam ja pęsi raz prozrym na oczy. Tam ja pęsi raz czuł zosu lęku. Jak zakukała jar na uboczu.
14: Tam mesz choramy na Lemkołyni. Tam płynę bystro liczenka ropa. Tam dere wiani nysk. Chatyni, ja się narodził u Lemka chłopa.
15: Tam myja bez tyła i przytulała moja najmilsza rydnęka maty. Chród mi kormyła, ta ci uwała i zapłakaty nie chciła daty.
16: Jak ja już pidris zaczął chodyty, nigdy bez mene nie wychodyła. Idelem iszła, siady z osobą, za ruczku mene zawsze wodyła.
17: Czy to do cerkwy, czy to do sklepu, czy to w czas wesny kwitnie zberaty, albo na uczku w czas sinokościu, jak iszła suche sino z hrabaty.
18: Nie choczu sobie przypominaty, to ty rozkiszne lita młody, ale już trudno nie chciaty spamiaty, wyjty jak ryba na suszu z wody.
6: W dorosłych czasach dola ne dała, że ty na zawsze w rydnych i zdoczku. Z domu wypchała i w świt pirwała, jak witer z płota suchu soroczku.
15: Niedobry hołot, na nycz najlepszy od nich. I tucha, kto do się rodył, tam chowce ciachne, wołka do lisa, gazdo do pucha.
5: Jaką dudra, jak było dawno, powiedali moi dido, jak to dawno było, że się lemkam w naszych chorach
15: na najhirsze żyło. Choć był czasom nieurodzaj, to na biduale, bo w susikach starej zapas se przytrymowali. Prawda, że nie każdy gazda mał stare zapasy, ale byli dobry ludzie iszczy w toty czasy. I kto mał to dopożyczył, zratował bidnoho, ale ludzie dobrej serca dla swoho bliźnioho.
6: Jaką dudra lemkiłska wesna, zaduli witry nad Karpatami, dujut den i nycz ta ne perestajut. Chnut sia smereky raz jaleciamy, bo nowi wesni pokłon oddajut. I chnut sia werchy dereł basz nysko, w tiszno i pokirno dołow sia schylajut. Bo luba wesna tak blisko, blisko i chory Karpaty już jej wytajut. Propale śnichy, propale morozy, ledy rikamy poplynuli w morę. W podwirciach stojat chotowy wozy, a dech to nawet już w poli ore. I kypyt bracia w pełnym romachu, pit tepleńki małczamy, sońcia, pryśpiwi dziewczat kwitja zapachu. Śpiszyć się łańcio, śpiszyć we wroncia.
19: Tezes pastuszek napyszczał łoczci, ryżny śpiłanki sobie wyplekuje. I choć daleko winna to łoci, a jego piśnia w seło wandruje. Mriaka z nad steła na zemlu padat, bo wzrysła jasne i teple słońce. Ono do każdej chyży zachladat, aż i bez toto bidne wikące.
16: A w sali z rana, jak na jarmaku, korowy rewut, jachniatka beczat, kaczki kwaczuczy, idut na mułaku, w kuzny stelewy, mołoty bręczat. Kwytną czereśni jabłoni chruszy, biło różowo twar pokazale. Zdrawa i krypkę wsi ludzkie duszy, bo aromatiu się napachale. Oj, chory, chory, wy nasze Karpaty, jakie wy krasny, jakie bogaty. I jaka wasza lękiłska wesna, krasna, wesoła i barsz czudesna.
0: Jaką dudra wrodził się 3 listopada 1894 roku Chłosy. Był narodnym lemkiłskim poetą. Skończył to prawda lem 4 klasy, ale jak na tamte czasy nie były to lem 4 klasy, a aż 4 klasy. Dost skoro w młodym wieku zaczął pisaty werszy. W rydnym seli brał aktywną uczast w kulturalnym życiu. Welo czytał.
20: Nazywam się Foma Bolek, mieszkam w Żdyni, mam 10 roki. Jakow Dudra, śpiewajte lemkę, śpiewajte wy chłopci, śpiewajte dziewczata, śpiewajte, śpiewajte krasno i wesoło. Najsłuchają ludzie daleko i blisko, tak, żeby poczuło ciłe nasze seło. Lubeńkę młodęci, to rochy dziewczatka, napawajte serca swoimi piśniami. I ja by zaśpiewał zachrypniętym hołosom, tam w rinnym seli lubię lemkę z wami. Rozwesel te serca w tych, co smutno chodziat, bo smutki nikomu zdrowia nie dadut. Wy śpiwy humor i wsiaka weselis, zdrowia i ducha w narodzi skrzypniajut. Znajdę o tym chłopci, znajdę i dziewoczki, że wy śpiwy i tańczył, kultura i sława, one do was iszły dołchyma wikamy z hordistiu i krasą, jak ta tycia pawa. Śpiewajcie, śpiewajcie, bo ja już nie mogę, bo już moi grudy zachrypią od śpiewu. Lem nochy by iśle dakus poskakali na obie strony, i w prawo, i w lewo.
1: Jako Michalak. Mieszkam w Retoi, mam 13 roków. Jako Dudra, prawdziwy czas ja Lemka. Wrodził ja się na świt chłopom, na lemkiskim seli, tam pod chorą keczerą, nad chłopski posteli. Wrodził ja się w chłopski chyży, w sobotu nad raną. Owelem ja w lnianiu płatu, żeby nie był panom. Oj, chłop, ja soj. Powiem szczęścia ta i wesołosty. Nie mam ja wielkich kłopotów w tej chłowi prosti. Wolę za puchą chodyty i w lisi rubaty, jak w hoteli isty, pyty, na kanapi spaty. Wolę prostu strały isty i chłopom się zwaty, i chłopsku huńku nosyty, i spokojnie spaty. Na wstydę dnia chłopskie meno, ni huńka sukniana, poznam, że chłop fundament do każdego pana.
0: W czasie pierwszej światowej wojny jako Dudra służył w austryjskim wojsku. Był na froncie w Alpach, Italii i Albanii. Zachworił na malaryju, kiedy wernął na Lemkołynu, musiał się długo liczyć. Potem zajął się gazdiłką i handlem maziu.
21: Moje imię Justyna, a nazwisko Michalak. Mam 10 roków i mieszkam w Ładyszowie.
22: Moje imię Jola, mam nazwisko Ura, mieszkam w Smerykiwce i mam 10 roków.
23: Jako Dudra, piśnia łosierskiego maziara.
24: Dują witry od południa, dują w dzień i w nocy, a słoneczko teple harde kus im do pomocy.
25: Schodiać śnichy, hornut krychy, droga nasychat, uż nasz łosian i z boiska wis na dwir wypychat.
26: Zbierać boczkę, kładę na wis, taj wiona hor leci, tam ładuje maś, oliwu i smar na fabryci.
27: Naładował i przyjechał, iszczy za wydoku i rychtuje się w podorosz do samego zmroku.
28: Popił noczy, koło trzeciej, koni zapriażeny i łosiane już praszczają litoczki i żeny.
29: Wterat, wterat do zapaski, dobra żena oczy, talem ichaj, aż szczęśliwo, bochty do pomocy.
30: Ichat, ichat, wiz za wodzą, tajle mosty dudniat, połosiane od dwóch wikił, światem handlom trudiat.
31: Ne płacz, żeno, lem tu pilnuj, hazdiwstwa i dity, bo ja idu światu raty, poszd rokym świti.
32: Oj, ne smuć się, moja żeno, lem podaj mi ruczku, budesz za to na welik den mała krasną muczku.
0: Weseleny razem z rodziną w 1947 roku do gorzyjskiego powitu, jako Dudra pak pereniósł się w okolici Szprotały, a w kince do bielsko-białego powitu, gdzie w seli Wilkowice poudłał chyżu i gazdułał. Tamtież chmer 6 listopada 1984 roku. Pochowany został zgodnie ze swoją wolą na cmentery w Rydnym Łosy na Lemkołyni. Był Dudra najpopularniejszym poetą narodnego napriamu. Wersy składał jeszcze w Medzewojniu, a zaczął ich publikować w 1958 roku na lemkiwskiej storinci ukraińskiej gazety Nasze Słowo, gdzie był twórczo prysutny aż do końca swojego życia. Publikował też w Karpackiej Rusy i Karpatoruskich kalendariach. W 1982 roku USKT wydało zbirkę jego wierszy pod nazwą Urodził ja się chłopom.
33: Nazywam się Petr Rodko, mieszkam w Ładyszowie, mam 10 roku.
34: I jako Dudra, dobry gazda. A ja Lemko, starej Lemko i żena Lemkynia. Był ja dawno dobry gazda i żena gazdynia. Jak nastąpił czas wiosniany, poorał ja wsiady, żeby dachto nie powideł, że Lemkę to dziady. Wszystko pole, jakie ja mał, zasijał zasadę, żebym wyżywił rodynu ta panił i dziadił.
35: Orał ja i na keczeri na samym warszoczku
36: i zasijał czystym wiusom
37: za łusę w każdym roczku.
1: Orynka wierchniańska z Konecznoj. Jako Dudra bez humoru. Ja jem hneska, chłop, bez humoru, bo mam żenu hidni chworu, a ne znam, co się jej stało. Cy jej dasz to na ni spało, cy się perestraszyła kota, cy jej w nocy strach pryper do płota, cy w nocy czorta widziła, cy się może pereiła. I nie znam, co się jej stało, bo od wczera jest bardzo mało. I bardzo mało besiduje, często kichat, pokaszluje, śmijaty się nic nie chocze, lępid nosom wse szwarchocze. Żwiduju się, co jej bolit, to ona mołczaty wolit. I nie znam, co jej radyty, bo nie chcę nic isty, pyty. Na chłorotu dobry trunki, to dał jaj ku spalunki. Ta nie chocze skosztuwaty, lem mi, każe wychleptaty. Łysia susić pełno w pyly i żenu z te kus pobyly. Oj ni, susić, choć ja pijany, to z mene chłopar skochany. A chodzi po tere złomu, to złe nie zroblu nic nikomu. Besidujte kuminaczy, pijany ludę w sile daczy. Nie znajut, koleż to dijut, za to żeny im chłorijut.

0: Druhą osobliwością dnešního ajaka je Nestor Žilič. V tom roči praznujeme sotnu ričniču jeho urodin. Z toj nahody v radiju LEM FM mohli ste už počuti interviu vedené Demkom Trochanovským o tym tvorci jeho tvorčosti s inčim znamenitým lemkivským tvorčom Petrom Murjankom. Koho to ta cekała by się da ominuła, no i nasłuchuje radio LEM FM, na pewno budeme ju jeszcze powtariaty. A teper już szkolare ze szkoły w Głodyszowie i prekrasna, patriotyczna, perepełnena wielką tuchą i emocyjna poezja Nestora Žilicza.
1: Moje meno Madzia, a na zeskoku z mycz meska moduszą mam 10 rokiu.
2: Moje meno Paulina, mam 9 rokiu i mieszkam w Głodyszowie.
1: Nestor Žilič, pokuta, jako ona była rękoła na tota, a swoja była trosza od złota.
2: My byliśmy gazdołe, maliśmy Karpaty, teper po czużyni musimy bukaty.
1: Byliśmy gazdołe, maliśmy beskydy, teper za tu mamy po najmniejszok bidy. Chodzem czy kapeli, wany i inne chodu, tane pochbary, z hołodu, choć nie smakowała, czas są kieselcia, ale swoja była ruska okolicia, choć ich ryła chłonia, chrysy i hołośni, my włoszczyczne znali, na trawie rozkoszni, ośinu orichy i chryby zbierali, niech da hołod nie ma spadnej gary, nie znaleźmy dobra, dzidy wszanowaty, teraz w czużych kutach musimy Karpaty. Płany się stawały drewnianych ryży, teperże i piankach tiszczać nasze krzyży.
2: Raj na zemlę wszystkim nam poobiciuali i to traj my w rudnych koszelach i skale.
1: Srega z nią było, palety drwamy, musimy smedzić teper kryziakamy.
2: Nie do smoku było mi neralne wody, teper pokosztujmy z doszczu ochrony.
1: Nie chodzi w rochach cenu oraty, przyszło siak kradenny, kołyski żuwaty. My na Ukrainie tak pochorosili, że nam od gazdu ławy posypili. Tak szczere bratole nam dopomagali, żeby nam było lepsze, tu maki zabrali.
2: W nas chirki korowy pobyli, rekordy z Chorkoła do Lwowa werli nasze torby.
1: Z Katyli Sialenki od kuta do kuta, ciężka ich droga, ciężka ich pokuta.
3: Nazywam się Adam Peregrym, mam 9 rokiem i mieszkam w Marekiewicy.
4: Nestor Žilič. Tucho moje tucho, co z tym narobiła, mnie młodocho skrypki nie zwoliła. Na mnie jednocho, ci ulem kołynu w niewolu zachnali za jaką prowinę. Była lem kołyna swoją ziemią mała, w wysokich polanach uczyły pasała. Rusyny rusala, każdy ryj sprawiali, na Petra w kręciu wszystkich pospieszali.
5: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Nestor Žilič, moja luba. Moja luba lem kołyno, moja jasna zore. Cyła ziszczy ja uwydżu, moi myły chory. Cyty maty, tak jak było, blescy złaci szati. Jak koly hulała w chorach, my i didy naszy. Cy tak samo, kłytnut kwity, w uchach nad liczkami. Hrajut w cima kolorami, stelać o korwamy. Cy tak samo świżyj wozduch, aromat pianyt, a łoda dżerelna likom, sim z dorowla chranyt. Sered moria okeana, trał i zel pachuczych, my rodyli się i rosli u bochach dremuczych. Taby nasza sławna zmina, chłopci i dziewczata, kwitki rwali, łynki pleli, wesołe lemczata. Moja luba lemkołyno, pokryta lisami, choć by ja tam spoczyty, w połniani z kwitkami. Oj, de dobry spradi damy, byłoby leżaty, a ne po czużych krainach marno propadaty. Oj, ty maty, nasza maty, što ty uczyniła? Swoich syni, swoich diłok od sebe szmaryła. Piszli rusyny z Beskidiu na czużą krainu. Wziale ram rozbyte serce łatanu torbynu. W to lemko ne połiryt, to nie może byty, żtob da kole ridna maty mogła ho zabyty. Nastane w Beskidach kiermesz, na ciły Karpaty, kole lemki się powernut do łyciłskoj chaty. Jak zojduć się bracia lemki na kiermesz narodny, to pidnesut pełny kielich za swój kraj swobidny. Prydut, heł, za okeana, budut sprasi uszczany, i znad Odry, i znad Isły, prydut z Ukrainy. Na narodnym tym kiermuszu wsi ich poholubyt, ruska maty, bo i hona horiaczo wsi ich lubyt.
0: Nestor Żylycz znany jest też pod literaturnym pseudonimem Lubomir Kamiański. Wrodził się 19 maja 1914 roku w Kamianii. Kole mał 4 roky, wymerła mu mama, a nianio, Dymitry, ożenił się drugi raz. Już jak 9-letni chłopiec musiał iść na służbę do Krynici. Połeło się mu jednak skończyć osnowną szkołę w rydnym seli i gimnazyju w Moszyni, a pak uczytelsku seminaryju w Sambori. Pod koniec 30-tych roków zaczął uczytelować na Lemkołyni.
6: Moje meno mela pełechacz. Mieszkam w Rodyszowie i mam prawie 11 roku. Nestor Żylycz, Lemkowyna, jarmom znedolena, zakuta w kajdany, krwiu wsia zalana i terniną zwinczena. Pobyta, obderta, zburena, spalena, meczom i bagnetom w serce poranena. Z oczy teczuć slezy i dusza rydaje, bidna Lemkowyna tonę potonaje. Była Lemkowyna jak jedna rodyna, maty luby diłku, nianio luby syna. Rusnaky Lemkołe razem się lubyli i w każdej potrebi z pomocą spiszyli. Sylny świta toho, što syna tworyli, zaż to Lemka z torbami po świti pustyli. Gneski jak dyn, nyszczy win w świti bukaje. Syrota w czużyni nic swoho nie maje i nikto nie chce jego zrozumity i chore i krywdy win musi terpity. Dajte jomu chory rydnymi Karpaty, bo tam jego miste żyty ich meraty. Naj win użne tużyt w czużyni za nima, naj użne rydaje slezami hirkyma. Cy użne możete toho zrozumity? Sztolem tu w Beskidach mist

0: Mam na imię Natalia, a nazwisko Dziamba. Mam 10 roki i mieszkam w Żdyni.
1: A moje imię Aleksandra, a nazwisko Skrypak. Mam 10 roki i mieszkam w Gładyszowie.
2: Nestor Żyrec, Narodny Kiermesz, Żydy Plemko, Pic Merekom, Ta Duma, Dumaja, Czocho Wintaki Nieszczasny, Czocho Doli Nemaja.
3: Wyszmaryła Jocho Dola, Zelenych Beskidiu, Wyszmaryła Jocho Zemni, Didiu i Pradidiu.
2: Oj, Ty Dole Nieszczasna, Czocho tak zrobiłaś, Czocho lemki z rynnej zemry szczurzyła, maryła.
3: Czymże one prowinyli, czy sód, bo nieszczasna, swoją matię nie lubiła, czy ona nie krasna, nie tli lemki z stolitiamy, czużynu panowali, lemki nas hit spojadali, na wolu czekali, kilko horia złe z nieszczęścia, one wyterpili. Jak nad nima się służdżali, mordowali byli, mordowali w Talerhofi, w Berezji Kartuski, mordowali w Oświęcimi na ulicy Uski.
4: Za władzy Piłsudskiego Nestor Żylecz trafił za swoje liwycioły perekonania do więzniczy, potem do wojska. W 1942 roku zas aresztowali go siczołyki. Prosiedł w więznicy w Nowym Sanczy 2 roky. W 1944 roku pojawiło się mu wteczy za linią frontu do Haleczyny. Po wojnie przez długie roki, aż do 1984 roku, był uczytelem. Nestor Żylecz wmarł w 1989 roku w Wodianym koło Lwowa.

0: Patriotyczna liryka Żylycza to ponad 350 werszy, które w bliższosty ostale w rukopisach. Zobrane one są w dwóch rukopisnych zbirkach – Karpackie Dumki i Karpackie Śmiechołynki. Napisał też opertu na autobiograficznych osnowach poemu Za Ruś, Wolu i Prawdu. Napisał też opowieść z lemkiwskiego życia Hajnycia, narys Nikifor Drołniak i velostaty pro niemiecką okupację na Lemkołyni. Swoje twory, w maleńki lemczaste opublikowany, peczatał Lem w lemkosojuzijskich wydaniach w Ameryce. Niemożliwe hołowni pro rusofilskie pochlady autora było peczatania ich tak na Ukrainie, jak i na lemkiwskiej stolinci w Polsce.
1: Ania Kuzm-Składyszowa. Nestor Żylycz, nasze chory. Cywy lemki, wyrusyny, o tym podumale, jak wy lehko, nerozważno, swój kraj staleszale. Wydumale, że was czekat, fortuna woszczasty. Szto tam nasza Lemkołyna, kamień i propasty. Jak rusyny zadumale, lyszyty Karpaty.

0: to przyroda się zaczęła żalizno płakaty. W płaczu sosny i smereki płakała jalena i ku zemny się schyliła czerwona kalina. A wysokie, mocne buki prosno zaszumili. Wy zabyliż to pradidy, świato zapowili? Horne daty, boronyty, swoją lemkołynu, do ostatniej kapli krwi, jak maty dytynu. Odchyż gridnych i szlemki, poświty bukali, i lemtą, gdy za Beskidom hirko zapłakali. I ja płaczu opłakuju, światu lemkołynu, luty wrak zamilszy, wielku ruinu. Potoptali, poruchali, lice oblumwali. Ruskie cerkwy powalili i porabuali. De kolisy bujne życia, takie krasne było, tam łogły je, kryczat coły, badyja się kryło. Zalewa cię serce krowiu z wielkiego żalu, że mia dola oczuliła od rynnego kraju. Tucha serce mi rozrywat protu cinnu perłu, leczy dumką ja w Beskidach, leczy na Horbelu. O Karpaty, nasze chory, nasze miłe kwity, czy zachoczy was kto drugi, tak jak ja lubię tej?
1: Nestor Żylicz przybuwał też słowo pera w beletrystyci. Pisał historyczne zarysy, zanymał się żurnalistyką. Ciła literaturna aktywnist Żylicza koncentrowała się na żyłych i bolaczych problemach Lemkołyny z jałnym, historycznym i autobiograficznym pittekstom. Sztowarte pittkreslenia swojej dumki w tworach wyrażał Żylicz w bezpośredni sposób, byle one też naznaczone emocyjnymi pragnieniami związanymi z dolą Lemkołyny. Artystyczna strona twórczosty Nestora Żylicza głęboko osadzona jest w naturalnej folklornej pisemnosti, zbohaczona wielką erudycją, znanią historii i zahalną orientacją w świecie. Wszystko to sprawia, że choć wersze zdają się proste, nie są naiwne. Wersze mają jasną i zrozumiałą formę, ale daleko im od banalności.
2: Nazywam się Ola Pelechacz i jem z Gładyszoła. Nestor Żylicz, Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propale, Wilno narody zitchnuli, kajdany opale. Uchry, Czechy i Polaky sklali słowo władu, a Rusnaki do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze, z ciłoj Werchołyny. I wybrano Rusku radu, uriad Lemkołyny. Świtła radi zweseliła Beskidy Karpaty, Uż nikoli się na wernut talerchowskie katy. Powstał naród, że wrachy prelekli do smerty. Stał za wolno i swobodu od zbidnej obderty. Powstał naród, że wikamy pod jarmą chnął szyju. My słobidny, my rusnaky, idmy pod Rusyju. Chromą Beskid obletiła radis prewelika. Czy czujete dobry ludę? Słoja republika. Jarosław Kaczmarczyk, Chylak, Chromosiak z Krynyci. Zaklikujut. Zaczystaty rody mojej zemlici. Kraj zniszczony, kruchą wsiady mogyły i choroby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołot, brud, hołody. Kraj wikamy niedoleny, rozorwał kajdany. Jakże było neradity, swoboda nastane. W naszej chyży zahostyła wola wymrijana. Nie dywujcie się, że to wlemkił, lecia zapłakany. I z radosty wszytkie winny, worochom proszczale. Schody, myri, zosiedamy żyty na miriale. Ta krótko słońce hriło, sityło w Karpatach, nie hostyła dołho wola w lemkiwskiej zahatach. Legiony Piłsudskoo kraj ponewolili, hirsze jarmy jak austryjskie na Lemkiw włożyli. Nikomu było pomocy za lemkami staty i panowe rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusyli lemkiwsku drżawu i wywieli patriotiu na sudową łału. Seż Florynka nie zachynę w pamięty naroda, ty to skorze, ty pizniższe, blisne nam swoboda.
1: A na sam koniec już mała niespodziłanka. Każdego miesiąca Biblioteka Ruskoj Bursy w Gorliciach rekomenduje do jaką wartisnu knyżku z lemkiwskiego prostoru. W miesiącu czerwcy była to knyżka Rusenko wybrane pod redakcją Petra Trochanowskiego. Najmłodszy szkolary Gładyszyłskiej szkoły zalubili się w rusenkowych muzykantach i koneczni, choć byle to już ostatnie minutki do kincia lekcji, chotili iszczy ich wam, drogi radiosłuchacze, przedstawyty.
3: Ładnią rusenką, muzykanty. Było to raz pasajku. Uż budę tomu paru lit. Jakiem czu to tu bajku. Może to prawda, może nit.
4: Pes oseł kilica i dwa cyckoły te lata. Zwyczajny sobiś wiriata. Zeszli się na mitin w hale i zadumale. Założyty muzyku w pasajku.
3: Poradyli, uchwaryli, o noty się postarali. Dwoi husz i cymbały, bumbęk, klarnet, no i bas. I orkiestra jest jak fraz.
5: Majeranka.

na stroile instrumenty, bodaj jak paniczku święty, posi dalej sobie razom, tot peredom, a tot zadom, i zahrali jak chudaky, ale wyszło im niejako.

0: ziemi siadł, a za tobą siadę kit. Ty sekund za kotą siadł, jedno tyle najturat. A ty hałko z cymbałami, sąsia heł i siadł za nami.
1: Posiadali i zahrali, ale panu zaraz wypało.
2: Bubel siada za huszlamy, cap z tralnetą za basamy i tak bude lipsze. Reku, pierwsze huszli, a pak sekund.
1: Posiadali i zahrali i za spłano im wypało.

0: kiedy szła z nadekam, sola słupił osel sam. I zaczęła się z falety, i kyczaty, i ladyty. Uszytko maldost.
1: Na to wszystko wlecił kos, a chudakę się wstraszyli, bo numarz co to bot. Ale się wnet poswatyli ich wariat.
2: Kosę myły i porada, szto bo sramotny, żtobyśmy się pochodyli, instrumenty, mamy noty, nie brakuje nam ochoty, jak sam wydysz, wszystko mamy, a zahraty nie zahramy.
3: A kosłaryt,
4: wy chudaky, nit, wy wszystkie ste bortaky, nie może być te muzyki, desut same kapelniki, każdy głupy i zawziaty, każdy chce dyrygowaty, i choć nie zna jednej nuty, to jak durak świtą kruty.
5: Oby dobry szła kapela, tra jednoho uczytela, tra nawczyty was azbuky, instrumenty wziaty w ruky, nastroity i tak dalej. Dale, szczobyste jak posiadali, lesucy ste do muzyki, nie pomożą żadne kryki.
6: Otče náš, iže jesi na nevesi, šídit baba na kolesi. Věruju, do potoka skeruju, vyjdu na porych, budu prosil o perich.
7: I to już bude wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka, a naszych szkolariów uczytelka lęgiuskiego języka Warwara Duć. Dziękujemy.

nasze i ne nasze. Predstavljame muziku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 5 grašni prosit Roberto Lombino.

Drogi słuchaczy, dobry wieczór, taką reską, choć troszkę smutną notą zme zaczęli tot nowy cykl peredać na antenie Radia LEM FM. Serdecznie was wszystkich pozdrawuję, Roberto Lombino. Pered chwilką minula 8 wieczór na Lemkowini, 9 wieczór na Podkarpackiej Rusy, a hyn daleko w Ameryce, jak nas słuchate, tak na przykład w New Yorku, teper paru minut po 2 godzinie po obidzie. Bardzo cieszę, że słuchate Radio LEM FM i dziękuję też jego redaktorom za to tu możliwość nagrywania autorskich peredacz na jego antenie. W dżingli ste czuli, że wam budeme prezentować muzyku, kulturu i ludy. Aż to to właśnie znaczyć. Chciałbym wam w ramkach toho cyklu puszczać pereriznu rozmaitu muzyku, czy już rusyńsku, słowiańsku, albo z drugich częściej Europy, a czasami nawet dalej z całego świata. Hlavní to bude folková ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znaczy, to môže byť spívaná poézia, ale podakoli tož jazz, očividní ľudové písni v aranžáciách do druhých žánriv, ale predpokladám, že podakoli sojne odpuszczu dajaku na przykład muzyku z 80-tych roków, albo dasz to drugie, co się mi też lubić, a budu się tym z wami chciał podzielić. Krim samej muzyki wam budu kus podrobniejsze rozpowiadał o miejscach, skadyl to ta muzyka pochodzić, a w każdej relacji uczujete też bisidu albo z interpretom toj muzyki prezentowanej, albo na przykład z členom jednej z europejskich narodnych menšin, albo z dakym na przykład związanym ze słowiańskimi językami, z lingwistyką, z kulturą, z literaturą. Także dumam, że toho bude veľo. A jasne, że najczęściej to będzie po rusyńsku, po polsku albo po słowacku, a jak w drugich językach, tak jakiś krótki fragment do 5 minut wam zaproponuję nagrany, potem jego podsumuję, a dalej już wam będę przekładał, prezentował, przedstawiał toto, co jem się od hostia diznał. Ale dnes už to tá perša predača dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym mieste v Prazi mala miejsce pred týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republice. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tož spievackú grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spievacká grupa stoličného džúku zo Slovenska, z rusinského sela Veľký Lipník. Takže aj slovo, aj muzika už boli zapevnené. To značí, že teper na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, čo vás čekať v budúcich peredáčach, a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časti Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd Moravy, samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici. Spíval ansambl Docuku z mesta Valašské Meziříčí, a spívalo sa v nej o husľoch, ktoré by mali dievčaťu toho
powiedzmy, lirycznego podmetu, albo toho, kto śpiewać, tak jego dziewczaciu by mali powisty to te husli, że już chłopiec był odwedeny do wojska. Także po tym, kiedy się wierne, tak jej wierne też swój pocilunok, a kiedy by pał w mer, tak żeby jego mila przyszła na jego grob a tam postawiła krzyż a pomolila się za niego. Druga pieśnia też będzie kus taka smutniejsza i też o lubowy, ale wybrał jej jak przykład balkańskiej muzyki, której będzie niemało w moich peredaczach, a żeby toho nie było mało, tak śpiewać jej bosenska śpiewaczka Amira Medunjanin, ale pieśnia makedońska, narodna w rytmie 11 osmych, pro tych, którzy kus o muzyce znają, też tam uczujete jazzowe piano, także to nie jest taka czysta narodna muzyka, ale chciałbym wam tą pieśnią wskazać, że też jazz będzie częstym żanrom w moich peredaczach i folk, i toto spojenia różnych żanrów. Oj ty momcze ochrygiancze, pieśnia o chłopcu, który małem barskurto milu, teper często siedzieć albo chodzić koło ozera a czekać, czy się jego mila werne.

Amira Medunianin, bosenska śpiewaczka z makedońską pieśnią w peredaczy Nasze i Ne Nasze w radiu LEM FM przy mikrofonie Roberto Lombino z Prahy. Jak macie dumkę, przypominkę, co byście chcieli w tej relacji czuty, albo jak bym jej mich zlipszyty, śmilo piszcie na mail roberto@lem.fm. A przed nahraniem Strici Rusyniu w Prazi jeszcze jedna pieśnia, teraz po Međeslavjańsku. To umelej sztuczny słowiański język stworzony tak, żeby jego rozumieli wszyscy ludzie, którzy znają cholem jeden słowiański język, a że Rusyny najczęściej znają dwa albo i więcej, tak nie pochybują, że zrozumiecie bez problemu. A pieśniu zaspiewać Međeslavjańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac Aleksy Bernat, a Melac to jego artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także neodołha się możecie ciszyty na bisidu, może i cilu po međeslavjańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobry rozumity međeslavjański język, na bisidu z međeslavjańskim artystą. No a pieśnia się zove Tancuj i też je o smutnej lubowy. Tak się to jako si dneska zeszło. Spiewać w niej chłopiec swojej dziewczyni, swojemu dziewczaciu o tym, że odchodzić daleko, ale chce z nią prowesty iści cholem tot jeden dzień. Dumam, że nie muszę bilsze perekladaty, że wszystko zrozumiecie. Melac i međeslavjańska pieśnia Tancuj.

I tą pisnią, kotra nie może chybity na żadnej rusyńskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część striczy z nachody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie tej after party jem nagrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżilka, którą wam ponuknu za tydzień. No a dumałem, że się zmistyć cholem iż jedna pisnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już teper dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwie na wasze komentarze, dumki, przypominki. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmilo w budjakim słowiańskim języku, możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku, to są trzy języki nesłowiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na wece muzykę z moim komentarzem i jak jem powiem na besidu z członką ansamblu stolicznego dżilka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobrą nic. Nasze i nie nasze. Przedstawiamy muzykę, kulturę i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.

My złamy, ły znamy. Razem daje LMFM.

0: Jest ponedziałek, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Četwer 8 żółtnia oktobra majuczo 84 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rusyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bołszy preceda rusyjskoj obrody na Słowacji. Był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słydnickiego okresu. Po zawreszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkoli w Bratysławii rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i da kilka roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wozrodny ruch Rusyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rusyńskiej obrody. Tego roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedom partii Nasz Kraj, która mała służyć hołowni tomu, żeby przez wybory mogli perejty kandydata, zajmujący się rusyńskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnovateli stojał i koło rusyńskich festiwaliów w Słydniku Cihumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rusyńskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowacji. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak člen wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowacka Republika pro ludzkie prawa, nacjonalna mniejszyna i rodową równość. Pochowany bude w Niżniej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawili się dalsze informacje tokajuczy budowo sztuczno-morożenowo saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje po to odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińciom minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczeńczoma znane polskie sportowci. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własną infrastrukturę nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowności krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerta cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z Rytkiu Muzeum Historii Polszczo w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Spaczyzna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Igor Harbut. Wagoniki, moi drodzy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, program Pacisna Hodyna, Radio LEM FM. Startujemy 9.15, 10.45. Mam parę nowosty muzycznych. No daj, budę sobie te perduszka. Posłuchajcie.

No moi drodzy, prawda jest brutalna. Mamy ponedilok. Patrzę den czerwowo, to już będzie sorok drugiego tygodnia 2026 roku, a ponedilok 20 den żołtnia, oktobra 2026. To jest 285 den roku. Przed nami jeszcze 81, 56 roboczych, 25 swobodnych od roboty. Jak stoicie z robotą? Dajcie znać, co jeszcze welo przed wami w tym poślednim kwartali. Co już od tynaty, jak to się obesiduje, kupony i was te i to już idę z hirky. No rozmaity to może być. Dnes zbudyło się słońce o 6:51 dopiero schować się o 18:52 minuty. Jak już misiacia nie wiedno, jest, no dobra, nie może powiedzieć, że nie jak, bo jest na 4% widoczny, jasny i już to taki rogaleczek jest to niesieńki, to niesie i będę grubity. Najbliższa połnia za 14 dni, no to niesieńki, to niesie rogaleczek, może te użdę się tam widzicie, bo jego schyt był 11 minut po godzinie 9, a zachyt mi zanotujemy o 5 minut po 18:00. Słoneczny den, solarny den, to 10:52 minuty, ale od teraz jak jest to ta godzina, to zostało nam jeszcze 8:05 godziny. Do zimowego pereselinia jeszcze 70 dni. I o chwilkę zazaramy na pogodowe mapy.

Ensemble Eteria, seriabom żabom, a my teper, riaby żaby obzaradzy na budemy, bo pewnie już się desy tam pochowali, albo chowają się w huszczołynach pidłodom. Zazeramy na pochodowe mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i to ty podajut, znaczy Instytut podaje, a na mapach obzaramy, że za dnia bude chmar duże, ale z większymi projaśnieniami. Lem rano miściamy na południowym wschodzie i pidłeczer na zachodzie i południowym zachodzie budu do rozpochodzenia. Miściamy budę czas do czasu polełaty, a na północnym wschodzie też i bury i pewno na osoby, która by za tym deszczem nie smotriła. W Karpatach wyżej 1500 metrów śnieg mieściamy na północy. Toho deszczu może wlatać do 10 mm. Rano były chmury, one się rozejdą i zaraz zas to te chmury się wkażą, to już zaraz dojdą. Jeszcze maksymalne temperatury od 10 do 13 gradusów. Mieściamy w Pidgirskich obszarach studenniejsze od 7 do 9 gradusów. Witer słaby, umiarkowany. Mieściamy mocniejszy. W Sudetach wysoko w porywach do 60 km na godzinę. W nocy chmar duże z większymi projaśnieniami na zachodzie dzierżawy mieściamy też po rozpochodzenia w nocy i miściamy też może kus poliłaty, a w Karpatach, w horach śnieg. Nad morzem może wlaty do 10 mm. I minimalna temperatura generalnie od 2 do 6 gradusów Celsjusza na plusi. Teplisze nad morzem koło 9, studenniejsze w horach i lokalni na zachodzie koło 1 gradusa na plusi jeszcze, na plusi. No, hydrologiczna mapa jest naprawdę ciężka do obzerania, bo susza hydrologiczna jest w Ciłi południowej Polszczy, w zachidnim pasi aż pod Szczecin, ale też idąc z chidnią ścieną aż pod Warszawą i wyżej jeszcze na Piłnicz. Nie znam jak wasze są spilne media, ale moi furtle mi wskazują stan, jak jest tragiczny stan. Cy to na Klemkiewci, cy to w Czorsztyni, cy to w Soleni i właściwie każdej to rezerwuar sztucznej, no to win już jest w opłakanym stanie. Także to wysmotrujemy tych opadiu najbelało.

Wiktor Dyduła. Moi drogi, teraz czas na posłuchanie właśnie. Ja tu wybierała i pozaznaczała dla was takie. No, probaczcie tu, o tu mam tu. Ne psuj darmo kieruje, ale przecież to już wiem, kiedy się czytała. Czego musiała tu pozaznaczać, ale stary. No i teraz ja już nie jestem. Probaczcie. Perebolet i pryschnę jak na psi. To im naszła na pewno na dnes, które jeszcze czytane nie było. Nie było czytane jeszcze takie, że to im zaznaczyła na dnes. Nie masz konia, nie kupuj chomuta. Nie masz konia, nie kupuj chomuta. Dalsze poznaczyła jem, no to najbude. Nie mała baba ryzoty, kupiła sypacia.

Jeden ze słuchaczy skomentował, że sące kras śwityt pochoda taka, że wydno Tatry, a słuchacz to mieszkat Pit Krakową. To kiet Pit Krakową takie dobre powitria, to ich nas też takie powinno być dobre powitria. Jak wczera jem Michała od Gorlic przez Bilanku i przez Łosia, to tam jak na wersz oksiawichat, to tam od Tramale czasem wydno Tatry przy dobrej pochodzi. I wydok się tam roztichat naprawdę prekrasnej. No to kiedy z Pit Krakowa desy tam wydno Tatry, to dumam, że może i tu od nas też wydno. To kiedy te desy tam tej lokalizacji, to wyberte się pozeraty sobie jakiś kras świt. I jeszcze to sam słuchacz komentuje, że a propos tej posłowy ci, nie psuj darmo kyrły, że to nie darmo to mąż psuty krał. No teoretycznie też nie powinno się psuty. Może w takim znaczeniu, że jak to warta hra świczkę, no to da jakie poświadczenia może by ty, może dasz to na proty sobie robić, no nie znam. Chyba to każdy sam muset powiedzieć, czy warta, czy nie warta psoty krał. Kobza i zajczyk.

Zajczyk mój drogi. Idziemy do Burtnoho, tam w najbliższą sobotę odbudę się wernisaż wystawy. Wernisaż wystawy Burtne. Seło wpisane w rejestr, fotograficzny zapis taki na ołówku tej wystawy i ona prezentuje budę wybór czarno-białych fotografii zrobionych w 60-tych, 70-tych, 80-tych rokach minionego stulecia. No na tych zdjęciach będziemy widzieć większość to, czego już no ciężko nam dać w serii. No, przede wszystkim idę o chyży, pitkczkamy, aż i tak neasfaltowana droga, ale budu też i to te elementy krajowego, które idę nas znajdziemy, to kapleczki, kresty, no wybrane drewa se domam, ale i też i chyży, bo one wszystkie propale. Pizryjte na to wystawu. Do tej wystawy moglibyście sobie też jeszcze przeczytać dopis doktora Andrzeja Laskowskiego o tym, jak Burtne zostało wpisane do rejestru, znaczy układ SEO został wpisany do rejestru pamiątek, jakie to problemy generowało dla mieszkańców i co się stało, jakie były naśledztwa tego wpisu, czy to zachroniło lemkiuską architekturę, czy właśnie odwrotne naśledztwa przyniosło. Bardzo wam rekomenduję ten dopis, kiedy byście chcieli, to wam pidoszlu motuzok, do tego mam nawet zapisanego pod ruką, tak, że to bez problemu, ale wygooglujcie też lekko Andrzej Laskowski, jak piszecie Burtne, to na pewno lekko znajdete. I wystawu, która prezentowana będzie w cerku Burtnym, to jest to muzejny obiekt Greko-katolicka cerku Kosma i Damiana, obiekt Muzeum Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Korleciach, to tu wystawu będzie można obserwować hyn prawie, że do końca listopada, dokładnie do 29. Pizryjte hyn wernisaż o godzinie 15, bo jeszcze tego nie powiem, w najbliższą sobotę 17 grudnia, oktobra. Ciły tamto tydzień i zdaje się, że jeszcze popередni, a może jeszcze popередni by się dbała jem o festiwale, który prochody w Jaśli, 20. jubilejnym festiwale Dorohy i Porożni Pola w Jaśli, organizowanym przez Jaselską Publiczną Biblioteku. No a tego tygodnia muszę wam opowiedzieć o czerwowym literackim festiwale, jaki prochodzi tu, nas, znaczy w Gorleciach. 12. edycja zostaną uznaną już festiwalu imienia Zygmunta Haupta. Zaczynać się festiwal w totu seredu i potrwać do niedzieli. Program naprawdę bogaty. Piat festiwalowych dni jest poszto. Nawet wziąty jest i wilne. I przyjechaty na to też ten do Gorlec popołudniami braty uczast w Stryczach, a w pierwszej części dnia chodzę po horach w osinni. Podobnie naprawdę wyglądają wyjątkowo. Steżka za mną to pierwsza stricza. Odbudę się w seredu 14 grudnia o 15.30 w Miejskiej Publicznej Biblioteki w Gorleciach. To ta jak raz jest organizatorem tego festiwalu. I będę to stricza z Waldemarą Bawołką, prozaikom, autorok paru powisty, tomi opowiadań. W 2021 roku otrzymał literaturną nagrodę Gdynia, literacką nagrodę Gdynia za w kategorii proza za powieść Pomerli. I za to tu na knyżku był też nominowany do literackiej nagrody Nike. I stryczu z nim, besidu z nim, moderuaty będzie incza pismennycia Urszula Honek, lokalna pismennycia, będę wysiedlała z lokalnym autorem, bo Waldemar Bawołek mieszka i tworzy
i opisuje też swoje miejsce zamieszkania w Ciężkowicach. Tak sobie to czasem z Lemki uszczamy, Ciężkowice. Dalej to samego dnia o 18 godzinie odbyła się stricza z Stanisławą Kaliną Jaglaszą. To jest poeta trans, tłumacz, songwriter. Opublikował zbiórkę hostyty Sójki, Zajaczej Żar i Statok. To najnowsza zbiórka. Tak sobie perwełam, statok, można by to było jeszcze perwest jak stado, a statok, tu mam sobie, że jest okej. Okay. Zajaczej Żar był dostał nagrodę poetycką Konstantego Gałczyńskiego, Orfeusza w 2024 roku. Poeta to też perwił z ukraińskiego knyżku Aleksandra Averbucha Piśni Gniły i Tury w 2024 roku. Statok to totalna poezja, w której język staje się granicznym przedłużeniem świata natury. Moderuje tę stryczu będzie Darek Fox. To moderator, jaki chyba już na chyba postyjno związany z Hauptą, bo wse ho możemy każdego roku możemy ho wydić na festiwale. O 18:30 odbude się stricza z Piotrem Pachińskim, pismennikiem, filozofem, tłumaczem, badaczem związanym z Uniwersytetem Murii imienia Franca Kafki. Przez paru roków zajmował się Ulyssesem, opublikował prozatorskie tomy, zbiórkę eseju, a za obstalunki otrzymał literaturną nagrodę Gdynia w 2025 roku za zajmowanie filozofią judaizmu i żydowskimi tematami w literaturze. To tu stryczu moderować będzie tak samo Darek Fox. I kiedy nawet nie możecie być prisutny w Gorliciach w tym tyżny, to wszystkie to testyczy możecie sobie online nowo obserwować, przesłuchować się im. To jeszcze na koniec, kiedy idę o stryczy w Seredu, bo o 8 wieczór odbudę się autorska stricza z Bohdaną Zadurą. Przyszli, żeby widzieć poetu, taki jest na hołowok tej stryczy, moderować będę Darek Fox, oczywiście. Czwarta zbiórka produżenia edycji tworzył Zobranych Bohdana Zadury. To tam składa się z samych knyżok. Bohdan Zadura, poeta, prozaik, literaturny krytyk, tłumacz z angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i madziarskiego. Skończył filozofię na Warszawskim Uniwersytecie. Idziemy dalej. Nie mogę się za bardzo rozgadować, bo musimy pić do czwartka. Czwartkowy program zaczyna się od stryczy z Elizą Kącką, której było bardzo głośno w swoim czasie. To jest pismennica, literaturoznawczyni, krytyczka, autorka prozatorskich knyżok. Za pośrednią knyżku wczoraj była Ściła na zeleno, zdobyła literaturną nagrodę Nike i Nike czytelnik i czytaczył w 2024 roku. Bezkompromisowa i brawurowa, taka jest autobiograficzna proza Elizy Kąckoj. To historia o podwójnym doświadczaniu swojego roda odmienności i neprystosowalności do namitowanych zaspilnych ram. O ciężkim, ale krasnym budowaniu ciężkiej i nieoczywiednej relacji obytiu mamą i dziłką. O codzienności, o lubowy, o życiu w kokonie i wychodzeniu z niego motylą. O tym kilku może znaczyć słowa i jak to jest ich widzicie w kolorach. Besidu z Elizą Kącką moderować będzie Marek Wilczyński. 15:30 Miejsca Publiczna Biblioteka w Gorliciach. Następna stricza zacznie się o 18:00 i będzie to stricza z Krzysztofem Środą. To jest
pismennik, tłumacz, historyk filozofii, robił na Instytucie Filozofii i Socjologii na Polskiej Akademii Nauk, stopień doktora, oboronył piszucze, rozprawlające o fenomenologii Edmunda Husserla, perewiu, parunacet knyżok, blisko pił tykało giełdowej spekulacji. Jest autorem czyslennych knyżok. Tyż w swoim dorobku maje literaturną nagrodę Gdynia 2007 w kategorii eseistykę. Besidu z tym autorem bude moderuaty Darek Fox. Przyczyny smutku dumki. Taki jest nachowok tej striczy. Zaczudłania jest początkiem filozofii. Besiduje za Platonem Krzysztof Środa. Ale jak sochrane tego w czystej, perwistni postaci najlepsze prykucznuty predorozi zapisaty to, co się tylko to wzryło w pitrucznym notesie. To z takich zapiskił zrodyła się najnowsza knyżka. Krzysztof Środa w czetwer w bibliotece w Gorliciach 18 godzin. Następna stricza zacznie się o 18 trycet. Będzie to stricza z Wojciechem Bonowiczem i Piotrem Pazińskim, a moderuaty będzie Darek Fox, a tykaty się będzie ta stricza Mirona Białoszewskiego, poety, prozaika, dramatopismennika, aktora związanego z Warszawą. Żył w rokach 1922-1983. Był to jeden z najbardziej oryginalnych twórców polskiej literatury XX stulecia. Pisał o codzienności, języku, przedmiotach, ludziach. Tworzył swój literacki idiom. Był osnowatelem teatru na Tarczyński, Osibnego Teatru, a debiutował w 1956 roku. I tu bude besida tyż pro binarou od w ryczniciu 80 litia debiutu w 1956 roku Miron Białoszewski zadebiutował zbirką Obroty Riczy. Tam naszał się w tej zbirci cykl wersji Ariasiuskie Balady, jak efekt podróży po Bieszczadach, Nyskom Beskidi i Podkarpaciu, gdzie był w tych miściach autor na początku 50-tych roku. Seret tych wersji są dwa, nawiązujący bezpośrednio do sąsiedztwa Gorlic, stara pieśń na Binarowu i serdeczny gobelin o biczy. I idziemy dalej na to dzień. Zaplanowana jest jeszcze jedna stricza smotriaczy, tak co schowania, nieoczywidno smotriaczy z Piotrem Somerą. To jest też poeta, ale też i prozaik, i też i tłumacz. Opublikował parunacet poetyckich i eseistycznych knyżok. Zredagował antologii, jakie prezentują współczesną amerykańską, angielską, irlandzką poezję. Jest laureatem Nagrody Kościelskich, poetyckiej Nagrody Silesius. Zaciwist swojej twórczości był parokrotnie nominowany do literackiej nagrody Nike. Seretkę do opieki nad chmarami, to sim opowiadań, których pierwszoplanowym herojem jest małe miasteczko pod Warszawą, które wydymy oczami zmieniającego się w czasie narratora. Tu moderuaty besidu z Piotrem Somerą bude Piotr Paziński. I do następnych dni perejdeme zaran. A teraz już muzyka.

No, my mamy taki Żino, set Maja Kleszcz i Misia Furtak. Gdzie mój rytm, moi drogi? Chciałabym tak się jakoś pochwalić. Znaczy, nie żeby to był jakiś debut formy naszemu czastiu, ale żeby się pochwalić, z jakimi osobami współpracujemy. Mam nadzieję, że pamiętacie mnie nazwisko Jurija Czerwonego, jaki zilustrował zbirku poezji Petra Medwidia Synią Krainą. Cudowych paru, nadset, jak na paru desiat grafik znajdete w tej zbirci. Zrobionych specjalno do wersji Petra. To tu zbirku peczatalizmy jak ruska bursa w 2024 roku. Pojmułam w takiej tajemnicy, ale może już nie trzeba to zrematy w tajemnicy, że tego roku będziemy peczatać drugą zbirku i też znajdą się w niej grafiki Jurija Czerwonego. Jaki nasz toden robi jak architekt w atelier w Priaszowi Architekti 00 i w ostatnim czasie Słowacka Izba Architektów przyznała najważniejsze nagrody architektonne nagrody za 2026 rok. W każdym razie przyznali nagrody i uwaga w kategorii budynki publicznego hosnu, w kategorii budynki promysłowych, to jedna kategoria. Pierwszą nagrodę zdobyło jak raz Atelier 00 za realizację teatru w Popradzie.

I w pojaśnieniu do tego, czym to ta realizacja ja dostała pierwsze miejsce, to jury skonstatowało, że to budynek wyróżnia się wysoką jakością w trzech osnownych filarach, kryteriach. Zaskakująco i dobry, tak w pewnej wpisuje się w miejscowy kontekst, nie zanimający takiej dominującej pozycji, komunikuje się z ulicą, komunikuje się z ryką i z Tatrami przez taras na Dasi. Architektonno 00 z wyczuciem podążuje werstwowania historycznej pamięci tego miścia, nowej, stare, neutralni, tak dosne wydymu się splitają, ale tworzą płynny prostor, który scenarii każdy z nas z publiki może interpretować na swój sposób. Teatr oferuje w poprawie pierwszej profesyjny teatralny ansambl, edukacyjny program dla dzieci, koncerty i wyjątkowo pił publiczną prostir, to też wielka inicjatywa prywatnego sektora, która swoim znaczeniem i odwagą wyróżnia się w średnioeuropejskim kontekście. Daje to słowackiej kulturze dosyć czynnego energię i nadzieję. Pizrejte, wygooglujte sobie, jak wygląda to teatr, a najlepsze prosto się tam perejchajte, wszak tu poprado wcale nie mamy tak daleko. Na znymkach prezentuje się naprawdę ekstra ten budynek. Dumam sobie, że na żywo no, z pewnością jeszcze lepsze. Wyjątkowe tam jest już podchody do detali, do ciłosty jak kompozycji. No naprawdę. Gratuluję jury, że tak dobry wybrało. No i oczywiście gratulujemy Ciłomu Atelier 00 i naszemu Jurkowi.

Moi droga, teper paru no, dobrych informacji na poprawę humoru, dobrych listy. Neuralink zaprezentował eksperymentalny system, jaki pozwala chworomu na ALS zaskomunikować się przez głos. Uczestnik badania Voice Theory wszczepili mu implant N1, jaki rejestruje aktywność neuronów związaną z samym zamiarem wypowiedzenia słów. Najpierw trenowali algorytm, próbujący wykonać odpowiednie ruchy potrzebne do besidy, a pak wystarczyło, że wyobrażał sobie wypowiadania słów, żeby system performował zarejestrowane sygnały w besidu. I wygenerowany hołos zazwyczaj jak joho hołos, bo AI, sztuczna inteligencja, odtworzyła barwę joho hołos na osnowie nahrań, jak mała rodyna. Jeszcze przed tym, jak stratył Terry z Dibnist wyraźnego besiedowania. Technologia jest na etapie klinicznych badań. Neuralink jeszcze napublikował drobny ciołych recenzowanych dany, jak tykają dokładności i ograniczeń, ale jest to naprawdę nadinę. A idąc tu bliżej, powiedzmy na nasze podwierce, polskie podwierce, to dr Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki Jagiellońskiego Uniwersytetu stworzył rozwiązania opracował specjalne kodowania ANS, które hosnuje format JPEG-XL i Google wody to kodowania w swoją taką wbudowaną obsługę przez przeglądarkę Google Chrome. I od wersji 155 przeglądarka będzie odczytała te obrazy w tym formacie bez konieczności rocznego włączania tych funkcji. ANS jest to asymetryczne czysłowe systemy, asymetryczne systemy liczbowe po polsku i pozwala dłuczyć wysoką skuteczność kompresowania danych z skorym dijaniem. Metoda jest hostowana Nelem w JPEG-XL, ale też w rozwiązaniach rozwijanych przez Apple Meta, Google, Nvidia czy Dropbox, też w bioinformatyce. JPEG-XL pozwala przechowywać i przesyłać obrazy w mniejszych fajlach przy zachowaniu wysokiej jakości i obsługuje bezstratną kompresję i obrazy HDR. Gratulujemy takiego uśpichu. No i cieszymy się na to, bo przecież nie lubimy, jak przesyłamy sobie znymki i nagle są skompresowane, zmniejszana jest ich wielkość, no i przy tym rozpikselowują się nam nasze krasne znymki, które byśmy chcieli mieć w ekstra jakosty. Także to gratulujemy tym umom, które takie rzeczy realizują i robią naprawdę.

I dobry, moi drodzy, zazramy już do kin. Jeszcze tam dystrybutory w polskich kinach nam z Rytuale i z Rytualem Magic, czy ma premieru historycznej dramy, biograficznego filmu Czorty, Diabły. To jest brytyjskiej produkcji film. To w Nolina jest, probaczcie, z 1981 roku. Mamy 1634 rok. W Londyn charyzmatyczny, kontrowersyjny siaszczennik no, wchodzi w konflikt z korolą Ludwikiem XIII, z kardynałą Richelieu, popularnist siaszczennika Grandiera, serd mieszkańców i jego sprotył sadom planie własne sprzyczyniają się, że staje się wyhidnym cilą politycznej intrygy kole sestra. Monaszka stwierdza, że przyszedł do niej inkub w postaci Grandiera. Zaczyna się seria brutalnych egzorcyzmów. Wisem i sztyri. Gwizdok na desiat w opiniach krytyków. Maje tot film. Dla bardzo dobrej opinii. Idziemy do sprawdowych premier. Od tego weekendu w polskich kinach może być horror Incza Mamusia amerykańskiej produkcji. Tu w hołowni rolę mamy Jessica Chastain. Mamy jej jak mamu. Mamy też Belu, dziewczynku, która jest dziłką hołownej heroini, która właśnie tą hołowną heroinią hejby jest, a hejby nie. Jest to jak istota, która pojawia się w chyży i jest bardzo podobna do mamy Beli. Bela nawiązuje z nią oczywiście relację, jak to z mamą. Znaczy, bo duma, że to jest mama. Incza propozycja to jest drama science fiction amerykańskiej produkcji Klara i Sące. To jest historia Klary w tej roli Jenna Ortega, która jest robotą zasylanym solarną energią. Jest robotą stworzonym po to, żeby pitperaty towarzyszyły ludziom w ich codziennym życiu. Ale pojawia się incza dziewczynka, no i właśnie zaczynają się problemy, może nie problemy. Incza propozycja na ten weekend, premiera, to austriacko-niemiecka produkcja Everytime. Wysokie noty, 7,5 punktów na 10 od krytyki. Mamy Jessie, jaka ma je wyjechaty z mamą i młodszą sestrą na wakacji, ale wychodzi w nocy na imprezę ze swoim chłopczyską, kiedy narkotyki zaczynają do diety, wchodzą na dach drapacza chmar, żeby wzryty z hitsoncia. Po tym, jak jej chłopczysko zasyplat, Jessie podchodzi do bereu, wpada i hyny. Rik późniejsza mama Ella i sestra Meli trzymają cię rutyny codziennego życia. Jako se sobie radia, kiedy chłopczysko Lux zas pojawia się w ich życiu. Ella nie potrafi przyznać, że winuje go za śmierć dziłki, a winny potrafi powiedzieć, jak bardzo potrzebuje jej probaczenia. I jeszcze zdaje się, że mała jem jeden tak otworzony film, to jest dokumentalny film, jaki będę miał w Polsce swoją premieru, NASA. W nocy na dachach Tel Awiwu, daleko od oficjalnych komunikatów, kamer, byli i przysutni členy izraelskich wojskowych struktur, jak opowiadają o systemach, jakie same spiutwory obsługiwali. Dnes ich świadectwa wskazują mechanizmy podnimania ryszyń, jakie dowele do masowego zabijania palestyńskich cywili w strefie Gazy, od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za człowiecze życia jest rozproszona między ludy, dane i algorytmy. To dokumentalna produkcja amerykańsko-brytyjskiej produkcji Simi Sim
Gwizdok. No same barstiaszkę filmy.

Moi drodzy, dotarliśmy do końca naszego wydania poczesnej godziny. Z takich informacji, jakie czekają od nas, naszego radia, nie znam, czy w weekendy z naszymi słuchaczami, ale wczoraj o 8 wieczór przyszła premiera nowego programu, nowego cyklu Nasze, nie nasze, programu Roberta Lombina z Prahy. Mamy nowego redaktora w naszej fajti, na którego prawdę bardzo cieszymy. Roberto jest wyjątkowo pozytywnym człowiekiem. Nie znamy się tak osobisto, żebyśmy się mogli widzieć na żywo, ale to się czuje, nawet przez taką komunikację online przez komputer. To ja wam przeczytam zapowiedź tej peredaczy, bo możecie jej odsłuchać sobie też i zaran o 15:15, a w każdą niedzielę będzie premiera programu Nasze, nie nasze. Roberto napisał tak: kraśni prosimy na nową słowną muzyczną autorską relację Nasze i nie nasze, przedstawiamy muzykę, kulturę i ludzi w każdą niedzielę od 20 do 21.30. Relację powiedzie Roberto Lombino z Prahy, długoletni sympatyzant Rusyniu i rusyńskiego języka. Dodam wam na randi, że Roberto po mami jest Czechom, a po tati Italianciom. Tato jest pochodzi z Italii. No tak. Możecie się cieszyć na muzykę z całej Europy, hołowni ze słowiańskich krain, ale podakol też z drugich czastej świta, od ludowych pisteń w różnych aranżacjach, przez folk i śpiwaną poezję, aż po jazz, a czasami inne żanry. Jak do połnienia siadzi znate wielo interesnego o prezentowaniu muzyki, jej interpretach czy narodach, od których pochody. Każda relacja będzie mała hościa, czy już muzykanta, člena jednej z narodnostnych mężczyzn w Europie, albo osobu związaną z językami i kulturą. Pierwsze wydania relacji kurs specjalny, bo na miasto besidy wam ponuknamy nagrania stricze z nachody 15. rocznicy Združenia Rosyny CZ, rosyjska inicjatywa w Czeskiej Republice, jaka odbyła się w minułą sobotę w Domu Narodnostnych Mężczyzn w Pradzi. Členy Združenia powiedzieć podrobni o doteperiszniej diatelności Združenia, a o muzyku się postarać śpiewacka grupa Kantar z Prahy w jedno z ansamblem stolecznego Dżyłkę z rosyjskiego seła Wielki Lipnik na Słowakii. W klucz Telem FM w niedzielu o 8 wieczór i znajdę się WC, to huczajte to nasze radio zaraz o 15:15, kiedy ten czuły premierowej emisji i posłuchajcie presympatycznego Roberta. Barsia cieszymy, że dołączył do naszej fajty. Na razie zaczynamy od programu raz w tydzień, w każdą niedzielę, ale kto zna, może ta współpraca będzie możliwa jeszcze szersza i częstsza. I was też, drodzy radiosłuchacze, zaklikuję, kiedy byście mieli ochotę dołączyć do naszej fajty, to zapraszamy. Zaran zamiast Korza o 7:30 wyberemy nasz to z naszej radiowej bazy. W związku z tym, że Petro Medwid, redaktor nasz, musi być o Bratysławi pewnością, to jak zasadnicza związana z tym, że Petro jest przedstawnikiem z rusyńskiej mężczyzny w odpowiedniku tym na Słowacji, tej wspólnej komisji uriadu i nacjonalnych mężczyzn, to tak, to nie jest dokładnie to, ale tak się nie nazywa, ale skoro na nasze potrzeby, tak to sobie dla was, tak to wam pojaśnił, a kiedy idę o pacisną godzinę, to w najbliższą seredę też zapraszam na inne wydania klasyczne, klasyczną pacisną. Znymkę z szuflady, będzie to besida z przedstawnikami Fundacji Memo. Co staje z miścia, kiedy znikają ludzie, jakich opamiętali. Czasem fotografia z opisem na zadniej stronie, zoszyt z recepturami baby, albo nagrany hołos Regina Pazdur i Maciej Kudłacik z Fundacji Memo. Od blisko 10 roków zbierają takie ślidy, zanimają czas o spilną archiwistyką, nagrywają besidy, digitalizują rodzinne kolekcje i gladają właścicieliów znymok. W audycji opowiadają o archiwach Nowyci i Przysłopata, o nowym digitalnym, sospilnym archiwi gminy Uścia Ruskie. Wspominają dużyczkarstwo, negatywy Maksymowa Soli z Ożdynicy, fotografii Andrzeja Hałuszczaka, jakie

0: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 żółtnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniechończak. Rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słowacji. Był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wzrodny ruch Rosyniu, Mniechończak był jednym z osnowających członków rosyjskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rosyjski ruch na Słowacji, wydawanie rosyjskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyć głównie tomu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rosjanie. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rosyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stoją i koło rosyjskich festiwali w Słodniku Cygumennom. W 2014 roku był wybrany na przedsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rosyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rosyniu za Słowacją. Rosyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowanej bude w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawili się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-morożeno, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje bote odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińciom minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się medzeńczoma znane polskie sportowci. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własnej infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkarzy. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowności krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemk w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerto, cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemko w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Tak, ale to jest...
1: A od tego, że... To jest teraz magia? Nie. Kultura?

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priateľ, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, swobodnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11, 15, 14 marca 1947 roku. Iwan Tchir, pereselenec z Sela Ożynne, powiedział, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej oblasty. Odkale pysze do Mykołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sicznia 1947 roku. Drogi susi do Mykołaj Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciłoj swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mnie napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derewniu rozbyli i spalili, lem zostało sim chysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju o nich. Pozostają wsi zdorowy i żyją dheł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do toho czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bez łachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moim tati albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam groszej dost, mi groszej nie trzeba, tylko łachium mi trzeba. USSR, Stanisławska Oblast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna rodom i skorostenkę, powiedziasło, jaki już blisko 8 lit nachodycia w Germanii. Do rodnego seła on wernął się, bo boi się bolszewikiu, jak i tysiaczy druhych polskich i ukraińskich skytalciów, które przeszli przez mlynok faszystskiej propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich przytyskać czym raz bilsze, to prosi się w Ameryku. Pismo przesłane przez amerykańskiego żołnierza. 23 lutego 1947. Luby ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i powodzeniu. Moje powodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczyni, gdzie nas mają jak za psiu. Piszę wam, że mlisty od was otrzymał, 4, za które wam dużo dziękuję, bom się dużo nie ma wtiszył, że choć jeszcze tylko mam rodyny, to was w Ameryce, bo w kraju że nie mają rodyny. Moju rodynu, kraju, co nie wybyli, to wsio wywezli do Rosji, bo ja dosłał od Hnejka Jaśka list, to mi pisze, że tylko 15 domów stoi w seli, a dalej wsio popalene i ludzie wybyty, a kto jeszcze ostał się żywy, to są wywezeni do Rosji, a jak one mają cię w Rosji, to wam nie możu opisaty. I teper wy, drogi wujciu, dowidujecie się o moją tatu i mami, to ja już 4 roky nie znaju nic o nich. Pisał im listy do nich, to mi się wertają. Tak ja nie znaju, co się z nima zrobiło, bo ja wże 8 roków w Niemczyni. Jeszcze z polskiej wojny był jem zabrany do niewoli i do seho czasu siedzu w Niemczyni, ale pidłe moje życia, bo się trzeba narobyty, a nic nie zarobyt. Zarablają na miesiąc 30 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żeby te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddziaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżają do Ameryki, że im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisaną 28 sicznia 1947 roku i z Gładyszoła, powiat Gorlicki, donosia, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodzit na pocztu do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z niego czerewiki. Przywodzimy do jakiej urywki z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te pryśnichy gruby wypali, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzić dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale pocztę zabrali, lem gazety wzięli wszystkie, chleb i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniać czerwiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtyc się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i te pole stosankowy. To nie trzeba to bywać zapisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu polist do Sankowy i te istojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo naraz każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do Sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz utrzymał. Dekotre ludy w Ameryki dużo listy piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i tak listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertku osmarujcie klejem i włożcie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertku trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byle dolary w liści, bo trzeba by było pocztarem cały list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mikołaju w seli Klimkiłka po Witgorleci. Wasyl Hudak zapłacił 100 dolarów w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mikołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie dać długo dumaty, chcę powiadomić tebe, że ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdecznie pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiaduję się o twoim miłym zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, żeśmy tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowem, w nas nastały wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbitniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołu w nocy wyprowadzać z Łudije. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodzina, jak mama, brat Mikołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu korowy zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do sebe. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak heł czuju, to ty ratujesz, to możesz, bo Mikołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodynną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mikołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludzi, no i to ty nas od sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkie pobidi żyjot. Krajanka z Jugosławii prosi do pomocy. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief. To ja, jako člen toho rodu, proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli nie znajoła, jastelskiego powita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1945 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja ostała się sama z trojma dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej ziemi nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom. I tak perechowuję sobie i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla ditej, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że ma już dwoje dity, a ja z nim mała jedno. Odna dziewczyna moje 20 roki, chłopiec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To choczu obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podziaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej Oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datum 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiącu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imieni cioj swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dajaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodem Czerwonej Armii bilsza połowyna naszych selan piszli prohaniaty Niemcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał szczoś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze pronechon

0: Jest ponedziałek, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Četver 8. żółtnia oktobra majuczo 84 roku w Mervumenno Milan Mniahončak. Rusyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bołszy preceda rusyjskoj obrody na Słowacji. Był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawreszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkoli w Bratysławii rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł w ozrodny ruch Rusyniu, Mniahončak był jednym z osnowających członków rusyńskiej obrody. Tego roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jedną z osnowających członków, a pak predsedom partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie tomu, żeby przez wybory mogli perejty kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jedną z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnovateľní stojał i koło rusyńskich festiwaliów w Słodniku Cihumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rusyńskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowację. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak člen wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowacka Republika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany bude w Nižnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawili się dalsze informacje tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje być odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińciom minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczeńczoma znane polskie sportowci. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własnej infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadania pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkarów. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla przyszłości krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerta cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na takotry z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z Rytkiu Muzeum Historii Polszczo w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia LMFM.

tygodnia portalu LMFM. Emer Iwan Gojdycz, wyznacznej pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. A Bratysławii Emer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażeny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jehodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodyna Jezdidą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmety, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, władyka Gojdycz już był uwiazniony w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodyczy chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że na

Po tym, że się uwolnili, obstałyny jeho otec począł robić w żelizarniach w Koszyciach. Jeho maty już mogła począć robić cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartę w Koszyciach, gdy Iwan zaczął studiować na 11-roczni szkoli. Po tym się zaczął jeho żywot w formułatach w Bratysławii, gdy w roku 1983 uśpiszno dostudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł robić w Słowackim Instytucie Pamiątkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i wedoczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1994 i 1996-1998 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiątkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz wedoczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Trnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Trnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiątkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiątek. Zanimał się pamiątkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadacz pamiątkariów badaty i wyhołoszowaty pamiątkowe rezerwacje i zony i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj-Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiątkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodyny przewziął izraelską drżawną nagrodę Sprawiedliwej Międzynarodamy od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiątkowego Urzędu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiątkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Trnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanimał się pamiątkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w rekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii w niedzielu 4 oktobra. Wiczna jemu pamiąt. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor listy Petr Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateliów rusyńskiej podkarpackiej malarskiej szkoły. Jak informował zakarpacki obłastny chudożny muzeum imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie, istotne chody w tot den przypomnieli sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryli wystawę jego tworzył. Napered odbyło się położenie kwitok na grobie chudożnika, pak była w prostorach muzea odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworzył, które są wystawleny, je na sakralną temu. W ramkach świadkowania rocznicy narodzenia preoświadczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkop mukaczowskiej rekokatolickiej jeparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświadczonej władyka Awel Soczka, nierzedchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel rekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Isztwan Maroszy, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henryk Sasaj. Jak informował muzej i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastupnicia dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na świątocznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastępny głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrzej Szeketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświadczeną rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja bude może w prostorach muzea wydlić do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazjum Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dijania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował z Adalbertem Erdelią publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelciów podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektuała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 grudnia, oktobra 2026.

W Debrecenie poświatyły zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferze w sobotę 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświaczenia rekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorogskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodyły jak w interiorii chramu, tak i w eksteriorii. Hołownym służytelom patriarcha. Hołownym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki grekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. Z domaśnich episkopiów brali uczast wszystkie triomy hołowa grekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświadczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorogski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nieredchacki jeparcha Kir Avel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświadczony władyka Jona Maksym, prześliwski archiepiskop metropolita i hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświadczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświadczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, preoświadczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, preoświadczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator pro-Ukraińców w Irlandii i Severni Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszy sekretar dikasterii prawostocznej cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak grekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświadczony władyka Filip Kocisz, hołowa grekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debreceński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim stylu podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, wtedyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorogskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro. Madziarska Drżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiów, resztę zabezpieczyła hajdudorogska archieparchia z własnych dżereł, a pożertwowań od wierujących. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowy rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. Nowfachowci jednocześnie zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Wtorek, 6 żółtnia oktobra 2026 roku. W Chaburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje preszywskiego kraju o nową zabawną nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Chabura medżlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturę, historię, przyrodę niskich Beskidiów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dziećmi, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Chaburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klimił, który je na granicy Chabury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z buddyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania.
Znowu odkryty Muzeum Modernnego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach jest wyznacznym impulsem proturystyczny ruch w tej części kraju. Steżka w Habury na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje naszczywnikom dalszą przyczynę iść z Medjugorjec i do okolici. Naszym celem jest, żeby nawściwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi spoznać jej dalsze miejsca i perebyty w regionie wece czasu, powił Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszą Region. W Habury, jak było wspomniano, to jej toczna replika drewnianego chramu świętego Mikołaja Cudotwórcy czy wece jak 5-metrowy pamiętnik księcia Labircia. No region toho mają wece, co mogą turysty posmotrzyć. Interesnym jest i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnym Brodzie, czy cinter rusyńskich osobności w Czertyżnym. Zastawić się może i w Seli Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszą wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego jest nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuję. Celem Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszą Region jest posrednictwem podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywować turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 grudnia, oktobra 2026 roku. Czom tych maro zazdrostysz? Dawid Zdobylak, olemkiwski pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor topisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczoho. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaohaczam jej zweryfikuaty. Najbliższa ku tomu nahoda bude już 9 grudnia oktobra w Ludźmierzy. O 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów zacznie się wernisaż jego najnowszej wystawy Czom tych maro zazdrostysz. To dalsza wystawa, w której Zdobylak sichat do swojej lemkiwskiej historii i jednocześnie prodążenia prezentowanej chłony o siniu w Nowym Sanczy wystawy Morze się Neuernu. Morze się Neuernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jego lemkiwskim korzeniom. Na to teraz artysta za zwertat do pamiaty, do stomenności i dziedzictwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miściom pochodzenia rodyny a miściom de Wyris. To rozdział ma w przypadku Zdobylaka bardzo konkretne dżereło. Jego didowe pochodzili z Prechonyny i rozdziela koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Szlesku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określa, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiwskiej tradycji odklikuje już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słowa, to pochodziac z tworu Semana Madzelana w temnu niczku huboczy, jaki znamy też w interpretacji ansamblu Lemkowina z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla Zdobylaka piśnia łuczyć energię z melancholią, a zaperte w niej widania do chmary naberać znaczenia, to wychodzi za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że totoż to bliskie i bezpieczne może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać to te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym żwidaniom, zwernionym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecaty lemkiwskie okremosty, czy też wartosty tej kultury. Strityłem się z tym nie jeden raz, wysiduje Zdobylak. Neprypadkowo też popierednia wystawa otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się Neuernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczy z innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora Krasnych Sztuk.
Lemkiwska tema jednak najawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, Jochodita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się tedy, że może być odczytany też jako powieść o doświadczeniu innych. Maje to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołownichy, że i cerkły. Jawlała się w języku, rodzinnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rodnymi i innymi Lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyrys, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto Lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazu wkazała, że opowiadana nim rodzinna historia nie jest wyłącznie historią jednej rodziny. W portretach Dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne Lemki. Cytowania. Wiele osób besidłało mi, że portrety Mohodida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w równi stupeny, adże to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodzinami, besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolę twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wierność własnym przeświadczeniom. Nelem pamięć i wtrata. Do teperiśnia twórczość zdobylaka związana z Lemkami chwaliki miri wyrasta z pamiaty, wtraty i naśledztw wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o Lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chciałbym zosereżaty się wykluczni na temi pamiaty czy wtraty, bo Lemkiwski jest to nielem toty aspekty, ale też suczasny jest i sztodenne życia, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, że to w rezultacie historii jego rodziny było wtraczone, albo czego skorsze nie miał możliwości dostatecznie przepracować. Proto pamięć i wtrata stali się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równocześnie hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazać współczesną lemkiwską temu, choć jak zaznaczać, dumka lem zaczynać się formułaty. Okreme miejsce w jego twórczosty zanimają krajowidy. Nie odnosi się bezpośrednio do doświitu weselienia czy lemkiwskiej historii, ale do dzieciństwa artysty prowadzonym na Nyżnym Śleszku, krajowidu, który dla niego jest miścią własnych wspomnieniu, choć dla poprzednich pokoleń Lemkiw stał się miścią życia teraz prymusowe weselienia. Tak i heł striczają się dwa prostory prysutne w ciwi twórczosty zdobylaka. Miejsce peredanych pamiaty i miejsce perezyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, przez jakie perechody zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, iszczy nie bude jego zawerszeniem. Letnicia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Achmer Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista. Autor wisty Petro Medwid. Chczetwer 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Achmer w humenim Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słowańsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z seła Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświatę zdobył na średniej stawebnej szkole w Bardejowi, pak podążował studiować na stawebnej fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdzie zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie przeszedł funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadzenia wyroby. U 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył de kilka roków. Pak znowu wernął się do Hemkostawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarem Hemkostału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy.
i z 1989 rokom przyszedł i wozrodny ruch rusynił. Mniachończak należał ku osnowajuczym členom rusyńskiej obrody i był členom jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupytelstwa w Humennim. Tak samo był členom francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętny tabli, który Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych členów partii Nasz Kraj, która mała służyty hołowno na to, żeby przez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanymali rosyjskimi interesami regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych členów okrągłego stołu Rusynii Słowakii. Jak jeden z osnowateliów stojał i koło rosyjskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusyniu u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak člen wyboru pronarodnostne mężczyzny i etniczne grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji člena wyboru pronarodnostne mężczyzny i etniczne grupy. Choć się i z publicznego żywota w rosyjskim Rusi stiahnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijanom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło. Lemperedny ciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżni Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniachończak. Pochowany budę w Nyżni Jadłowi. Wiczna ja pamięt. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrechtuwała Natalia Małecka-Nowak.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my choło z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatwo postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyń mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie ciasunku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

Dobry wieczór. Witam Was w nowym cyklu słuchowiska, które będzie się nazywało Biblioteka Lemkiłskiej Klasyk. W tym ponedziałkowym cyklu będziemy się zanimaty Lemkiłską Klasyką, a w piatnici będziemy przedstawiaty inczy literaturne twory. Zapraszam. Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki, Władimir Chylak, Powisty i opowiadania, tom drugi. Żażda serdec. Powieść. Rozdział pierwszy. Moi rok młody, deste się podili, ty wernete iszczy, wernete i wertate, ale lem w dumkach, kotry z niewoleną syłą perebywają się z hołoły, wywodiat na jawu minułe, perepletene weselistiu i chorią, i radistiu, i peczaliu. Spomen pro was tolem jedno, što rozhriłat ostudeniłe serce starcia. Wyklikuje uśmiech radosty na jeho lyszenym już życie lycy i czynyt przyjemnyma ostatni jeho dny. I teper, koli wyciąguju podii z młodych rokiu, jak kupec swoje towary, jedną po drugiej, jedną barżę zanymajuczu od drugiej. Tołd zabywam pro toto, że siedzę w tepłym hałati, pry komyni, z podagrycznyma nohamy, w które nie ma w miachko za hołołko, że bremia 60 już rokił tiażyt na moich ramenach. Zabywam, że ja stary likar Gryhory, a wodyć się mi, że ja iszczy to sam Hrycko z knyżkami pit pazuchą, z chłodnym żołudką, ale wesołym lycią, idu do szkoły i ne podaruju sy, żeby po drodze skryto ne drylyty paru jabłoczok, kotry wisiat ponad płotą z ohorody kulałoj szewczychy. Rich młodosty mojoj i nevdinia mojocho nepomiany hospody. Przyjemnist to velika perenesty się na kryłach wspomnił w młody rok. A już nic tak mia ne rozchryłat, jak wspomn pro jednu przychodu ze szkilnych rokiu. Ne jednia, sztobym pro toto ne dumał, a takoj wsysia mi ona jak nowa jawyt. Kole ma te łasku posłuchaty, to opowiem wam pro to tu przychodu. Kole ne bude interesujuczo, to probaczte, bo takie to już prawo starosty. Nudyty świt. W średniej szkole byłem związany tistą drużbą z chłopcem o imieniu Julijan Iwanowicz. Szto do charakteriu, to barsme się ariżnyli, za to, że win był flegmatyk, a ja barże sangwinik. Win ustupliwy, a ja wpertej. Win terpeliwy, a ja zapalczowy. Win barże mryjnyk, przy tym niżno czutliwy, poetyczny. Ja zas protyłni. Smotrył jem na świt i diła chłodnym, materialnym okom, które je znamenne dla wszystkich medykiów i jego wiriu. Pipchło mnie ono do tej profesji. Win blondyn,
z osynim okom, ja za to czorniały jak mieszkaniec południowych krajów. Winny wysoki, z zakruchlenyma, moż rzeczy, prawie żenskyma formami tiła, ja nabytej w sobie i podibnej do neokresanej kołody. Ale to wszystko nie mieszało w niczym naszej drużbi. Nie pereczył, że prytaki i chryżnycy charakteriu było czysto normalne, że w naszych świtoochladach, dumkach i smakach nikoli nie mogliśmy się schodyty. Win z żartom czytał elegijne opowiadania i prolywał horiacze sylzy przy tragedyjnych przedstawieniach, koli ja wolił czytać anegdoty i komedyjne dramy. Jemu podobali się poważne besidy, mi żartobliwy i ostroumny. Win lubił strawy mało solene, ja peresolene. Win słodko jak kwasno, ale ważne, ktoż by zwirył, że my prawie wse z jednocho ta relika u bochu strawu ily. Jedno, co nas do sebe mogło zbliżyty, to były jednakie steżki życia. Win był synom chodaczkowocho szlachtycza, ja synom diaka. Jego otec w korczmiani draci stratył życia. Mi po pianomu praszczał się ze świtą. Jego otec liszył w spadku lemdołchy z garantyją spłaty w dolinie Josafata, a mi okrem ubohosty liszył mi ostatnie zawiszczania. Sterysz się, synu, dziewczat, kart i palu. Ostatnie słowo już smert peretiała. W następstwie tej nieszczęsnej sytuacji byliśmy oba prymuszeni już w początkowych szkolnych klasach pro sebe się staraty. Na początku Julian palił w pecy w miejscowego parocha, ja zas czystył jem czerełiko jednomu staromu kawalerowi, pensjonowanomu profesorowi. Oryk, mi przyjaciel, awansował na prybocznego lokaja, kole ja mam obowiązek prynosyty połudenok z traktyru paru niższym urjednykam. Potem mi towarzysz wkrótył się z pisarczyka do adukata, a ja obniał dochodowe stanowisko sekretaria wszystkich kucharok i pokoiłok. W końcu oba utrzymywaliśmy się z dawania prywatnych lekcji i jak raz tołdy oba mieszkaliśmy w jednej starej predmiszczanki. Wczyliśmy się z jednej knyżki i spaliśmy pit jedną derką. I ostaliśmy już uczennikami drugiego roku filozofskiego liceju, to jest weszliśmy w to tu epochu życia, w której człowiek zaczyna się już trapyty, żeby tych piat wołosił, które zbujali nienaturalni pod nosom hejby bajusy, skruczone było, żeby hołoła w modną fryzurę była przyczesana, żeby czerełiki jasno się błyszczeli, kołnir koszeli możliwą świeżyściu i twardyściu się odznaczał, kraczania, żeby było barże taneczne jak przyrodnie, postawa tiła elastyczna, ruky w odpowiedniej pozycji, tak, żeby nasza zownicznist uwagę ludy na sebe obernuty mohła. I na Hneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Od Hneska w każdy ponedilok budete mogli czuty lemkiusku klasyku, a w każdą piatnyciu inczy lemkiusk literaturny twory. Zapraszam. Czytała Monika Tylawska.

серденько, чим трим тиш побиваєшся, як у пізню годину.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 12 grudnia 2023 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 8 grudnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumen Milan Mniahończak. Rusyński biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyńskiej obrody na Słowacji. Po rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słydnickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii, jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł wzrodny ruch Rusyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rusyńskiej obrody. Tego roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie tomu, żeby przez wybory mogli perejty kandydata, zajmującego się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stoiał i koło rosyjskich festiwaliów w Słydniku Cyhumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rusyniu za Słowację. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowacka Republika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje bote odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińcią minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierate sredko na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczeńczoma znane polskie sportowci. Chociaż wskazati, że toto trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własną infrastrukturę nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla przyszłości krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerto, cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza ze świtką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
0: To były nowiny Radia LMFM.

to roka w obszyri lemkoznawstwa, lemkijusko i rusyńsko i literatury, zjawlajut się tisiaczu zapisanych storin. Ktosy kolysy, wszytkę to te bukwy, zapisał, pryny majuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyją, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczyń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to tyriadkę są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Głodne znania. Z tyma, kotry znają dociny ty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkijusku rusyńsku literaturu, knyhy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je przeznaczony dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radia Lem FM.

toroka w obszyri lemkoznawstwa, lemkiuskoj rusyńskoj literatury, zjawlajut się tisiaczu zapisanych storin. Ktosy kolysy, wszystkie to te bukwy zapisał, pryny majuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycyją, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczyń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to te riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkiusko-rusyńską literaturu, knyhy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczenie.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

0: Realnym FM.
1: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Ketwer 8 żółtnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rusyński biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyńskiej obrody na Słowacji. Był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawreszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jaki da kilka roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł w ozrodny ruch Rusyniu, Mniahończak był jednym z osnowajuczych członów rusyńskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowajuczych członów, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyć głównie temu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowajuczych członów Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stoją i koło rosyjskich festiwali w Słodniku Cygumennom. W 2014 roku był wybrany na przedsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rusyniu za Słowacją. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Nyżnej Jadłowie. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Wonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje być odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińciom minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się mecieńczoma znane polskie sportowci. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własnej infrastruktury nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadania pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowności krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerta cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na tak otro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: M z wami. W z nami. Razem daje Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam Kresi, drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, na żywo z Iliaszowskiego studia radia LEM FM. Witam Kresi 12 dnia żołtnia, oktobra 2023 roku. Ja witam w programie Trzy świta, co jeszcze masz do tego do rzeczy? A może to, że budu z wami w tym, że programie opowiadał już o dzisiejszym dniu teper i w historii do 9 godziny. Znaczy to już na ciłu godzinu, a po 9 godzinie stritymy się za z programie Słowowicia. To znaczy, że będziemy sobie myśleć o języku, na językach i wielu innych spraw. Cieszę się, że jesteś dnes razem ze mną, razem z nami, z radiem LEM FM. Za to, drogi radiosłuchacze, już o chwilku zaczynamy sobie, jak słucha, ten program.

Ta smutna muzyka galicyjskiego kwartetu. Za to, że zacznę od smutnej wisty. Dnes, 12 żołtnia, na taką istotną roci życia, w mer pan Adam Barna, długoletni diak prawosławnej parchii w Lignicy, to był też pisatel i doslidnik historii Lemkowina. Narodził się w 1926 roku, 25 listopada, znaczy kus bilsze jak miesiąc brakło do jego sotnego jubileju. Urodził się w Seli Czorne na Seredniej Lemkowini. Był w czas II światowej wojny wojaką w 1947 roku. Tak jak bilsze Lemki w ramkach akcji Wisła, razem z rodziną uwoselenej na zachodniej zemli Polszczy. A od 1952 roku prożywał w Lignicy, gdzie przez paru 10 roku służył przy prawosławnej cerkwi. Tam też nie prawosławnej cerkwi, jak był też pan Adam Barna autorem i spółautorem kilkunastu książek, monografii i opracowań z obszary historii Lemkowiny, seł Lemkowiny, czyteli, podii. Chyba najbardziej znana to Kowalczyk, Ternisto, historii seła Czorne, Izby Ibyliczne dawno i teper, Cyda jak drugi. Był też aktywnym dijaczem Stowarzyszenia Lemki, współpracował z czasopisem Besida. Był też aktorem Teatru Stowarzyszenia Lemki, a w 2012 roku był odznaczony nagrodą imienia Nikifora za trud życia oddanej dla lemkiuskiej kultury. Kiedyby tak to chciał wziąć uczas w pochoronnych bohosłużeniach, one zaczną się w najbliższej czwartek 15 żołtnia o 18 godzinie parastasom w cerkwi, w prawosławnej cerkwi w Lignicy, a oden w piatniciu 16 żołtnia o 50 godzin zaczną się bohosłużenia za upokojna liturgia, a o 13 godzinie odbyde się pochoron na cmontery Brudni. Wiczna wam pamięć, panie Adamy. Dziwi tak zaczynaty od tej dobrej historii, ale musimy przejść do dzisiejszego programu, 21 żołtnia, oktobra, to 85 dzień tego roku za chrześcijańskim kalendarium do końca roku zostaje. Ale 80 dni w to odpowiada 29 dniu września na wilejańskim kalendarii. Dnes świadkują za zachodnim stylem Edwin, Felix, Serafin czy Maksymilian, a za schidnim dnes imienina Teofana, Joana i Michała. Świadkują już o świcie w Ameryce, to Columbus Day, Den Kolumba, a może powiem o tym dakus późniejsze. Na Bahamach świadkują też liczniciu odkrycia związaną z Kolumbą. W Brazylii świadkują Dzień Dityny, w Gwinei, to i Rybnikowi Gwinei, Świato Niezależności na pamięć po 1968 roku, kiedy to Gwinea zyskała niezależność od Hiszpanii. W samej że Hiszpanii w liczniciu odkrycia Ameryki dnes praznują nacjonalny praznik Laos, den oswobodzenia od Francji. I jest jeszcze jeden międzynarodowy den związany z hiszpańskojęzycznym świtem, den hiszpańskiego języka w ramkach dni języków. To jeden z takich wyznaczanych dni w roku, dni Wielkich Jezokił świadkowano przez Organizację Zjednanych Nacji, a jeszcze dnes przeczytał, że to jeszcze Światowy Dzień Reumatyzmu.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Tak, i wracamy do naszego studia. A teraz to się podziało 12 toho dnia żołtnia w świecie, w historii. 1422 rok, przed czym chodził, że mu to wspominał, Christopher Columbus, przepłynąwszy Atlantyk, przypłynął do dzisiejszych Bahamskich ostrowów. Choć jakby się dojut odkrył Ameryku, ale to trzeba nadmienić, i szczerze Europejczykami, bo tam byli ludzie, co już i dawno odkryli. Ale Kolumbus szczerze wierzył do kińcia swojego życia, że przypłynął do schidnioj Azji od tale. Tych miejscowych żyteli nazwał Indianami od Indii. 1722 rok, o 300 roku w New Yorku pierwszy raz był prezentowany Den Kolumbusa, Columbus Day. 1710 rok, wracamy do Europy, prochodził pierwszy Oktoberfest. To dnes ciamymy najbardziej z toho, że to świato piwa i kobasy, ale to, że żyteli Monachium byli zaproszeni na praznowania wesila princa Ludwiga Bawarskiego i princesy Terezy Zaksen Hildburghausen. Tam, że też od tamtego czasu, od tamtego czasu też zrodziła się to ta tradycja Oktoberfest. Idziemy do 1863 roku, gdy w Genewie w Szwajcarii był osnowany Międzynarodny Czerwony Kres. 1881 rok, amerykański prezydent Ulysses Grant zabronił działalności Ku Klux Klanowej, tej rasistowskiej, faszyzującej, jakby z dzisiejszego pohľadu na to posmotrili organizacji. Vintage nakazał aresztować liderów tej organizacji. Ostajuczy w Ameryce w 1901 roku Theodore Roosevelt oficjalno nazwał rezydencję prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Białym Domem. To 1905 rok, Norwegia odstąpiła od Unii ze Szwecją i została niezależnym królestwem. 1920 rok, to już na południe od Norwegii, a no, na południowy wschód, a od nas na północ, był ryski mirny dogovor w wojnie pomiędzy Polską i bolszewicką sowickim sojuzem. Tak idziemy do południowej Ameryki. 1931 rok, w Rio de Janeiro był odkryty pamiętnik Chrysta, to znany, który moż powiesty dominuje architektoniczno nad Rio de Janeiro. Wracamy do Europy. 1939 rok, to już druga światowa wojna, to było, że Adolf Hitler podpisał dekret o osnowaniu generalnego gubernatorstwa, w jakim jedzeńczym anchodyła się Lemkowina, druga światowa wojna i niemiecka okupacja. Taki 1999 rok, dit, jako teraz się narodziło w Sarajewi, to stolicia Bośni i Hercegowiny, było ogłoszone przez sekretaria Kofi Annana, sekretaria Organizacji Zjednoczonych Nacji, jak dokładnie 6 miliardowy gromadzianin Ziemi. 2012 rok, jeszcze jedna rocznica, Europejska Unia była ogłoszona jak laureat Mirnej Nagrody Nobla w nazwody na 8:34 słuchate Radio LMFM i Trzy Świty, a my czujemy się one dołamy.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

A wracaj jutrze do programu. Przypomnę o smutnym fakt i z dnešního dnia. Takový na sotnom roci życia umer pan Adam Barna. Dostaję od was informacji, że nie zapisaliście de odbudujcie pochoronne, bo służenia zaczną się w czetwer. Najbliższy czetwer 15 żołtnia o 18 godzinie to bude parastas w cerkwi w Lignicy, a o den w piatniciu 16 żołtnia zaczną się o 5:50 bude służena z opokina liturgia i pak o 1 godzinie popołudny pochoron na cmentary w Rudni. Ciż możecie już czytać na naszym portale lem.fm. Duże szerszy biogram, jak to, czy to jem, co jem, priklikał, za to ciszę odsyłam tam na nasz portal, na nasz sajt. My wertajucie do programu Tryświty teper iszcze jak raz z rosyjskiej obszury ryczniczy jedną to tu dneśniu, o której powie budeme wspominać już pełno. Orik, jak ryczniczy smerty pana Adama Barna, a spośród innych ryczniczy, jak minule od soboty, to 1968 rik w sobotę minęła ryczniczy smerty Epifana Drołniaka, nazwanego Nikeforem Krynickim. Zresztą tak sam się nazywał jak Nikefor Krynicki, to już mu komunistyczny własny przybywali dodaty. Znany Lemki Kijski, znany na cały świat, trzeba powiedzieć, naiwny malar, jaki Nelem w Krynicy był znany z krynickiego deptaku. Możesz powiedzieć, ciłe życia był kuzny docinenny, samitny, bidny, no kinciłka życia, kiedy już chorił, była może takus lipsza. Tak czy tak znany ze swojej tej naiwnej twórczosty. Od historycznej wystawy, jaka prochodziła w Warszawie, forma presypności, znamy, że naiwna twórczość to już tak możesz powiedzieć stare pizrinia na tot artyzm. Ja już no, chyba nie pamiętam jak dneśni napriama się one nazywają. To taka naturalna barże twórczość w totu stronę. Wertajucie do Nikefora. Winże znany jest fakt, że trzy razy na nogach wertał po wyseleniu po 1947 roci do rodnej Krynicy, to lokalne własne odpustyli i da jak się nim zaniali, żeby już bidno nie wyglądał, żeby da jak... On był takim bezdomnym malarium, za to tu wystawili mu to tu fałszywą metryku i dokumenty na imię Nikefor Krynicki, dokładnie. Dobry, idziemy dalsze. Z sobotą związana jest już data narodzenia z 1792 roku, by się dojuty to o Michali Wysanyku, to znany medyk rosyjskiego pochodzenia. Wrócił się jeszcze pod nazwiskiem na cetoho stolicie, ale był wielkim, znanym doktorium, reformatorom austryjskiej, ciłej austryjskiej psychiatrii. I trzeba powiedzieć, że zanimał bardzo ważne funkcji, kiedy idę o medycynu tej austryjskiej doby. Z wczorajszych rocznic jedna 1846 rok to Teodozy Złocki, świeszczennik, pisatel, etnograf i folklorysta, dokładnie 180 rocznica jego narodzenia. Wrodził się w Osoju na Podkarpackiej Rusy w Mer w 1926 roku w Drahowi. To okrem toho, że świeszczennik, totiż etnograf i folklorysta, poeta, szlen etnograficznego obszestwa Madiar, i totiż trzeba powiedzieć, że choć zaczął pisać do w tej studenckiej dobi jazyczom, to już w tej świeszczenniczej dobi napriamował się do pisania narodnym językom. Pod koniec roku już na pensji wziął
взяв ще за упорядкування свого рукописного насильства, а част рукописів передав літературознавчове до Євменія, самого іншого знаного русинського діяча. З таких цікавинок мати Григорія Жатковича, першого губернатора Підкарпатської Руси, то була дівка тоді з Луцького, значить Луцький був дідом першого губернатора Підкарпатської Руси. Із днешніх річниць єдна з 1997 року в Ужгороді був відкритий пам'ятник Олександра Духновича, авторства Михайла Беленя. А спосеред дат народження, котрі маняють до днес, єдна з 1952 року, то Михайло Бицько, педагог, критик, ну і єден з головних основателів общества Енді Вархола в 1910 році. Зрештою, то великий, мож повісти, фан Вархола, кіт, так би мовив, такої ціле своє життя передав, щоб збирати інформації, що довело до того, щоб основав і був куратором музею модерної штуки Енді Вархола в Меджилабірці в 1931 році. Ну, зрештою, Михайло Бицько пропагує, популяризує Кет Боїшчі, да, хто не знав Вархола, його творчість в Освіті, був теж одним з основателів русинської оброди на Словації. А тепер іще це та цікавинка, що по довгожданій перерві музей зас єст відкритий. 10 минут до 9 години, так, а пак іще встигнемо повісти о хвилі.

0: Tak, i wracamy do naszych tem. Teper jeszcze chwila, ale chwili mamy niewiele. Za to skoro grlici sim radusiu w tym momencie następne dny, to już masz powiedzieć osin z temperaturą w tym tygodniu taką zaraz do 11, no ale tak do niedzieli bliżej jak 12-13, może 14 się nie spodziewajcie. Raczej niebo będzie nad grliciami zachmarzone. W nocy możesz szkrabać szyby, jak się idę do auta, to cisz się może trafić. Za to już osin, zdaje się, mi przyszła. Na Lemkowinu poriadni. W Polkowiciach teper 6 gradusiu następne dny. Może tak usteplisz 14 zaran do 16, aż i w piatniciu 18. Bilsze sącie jak na Lemkowinie, choć cisz chmary czas od czasu zakryją, a i na zachodzie Polski temperatura będzie padała do 3-4 gradusiu w tym tygodniu nad raną. Za to lokalno cisz możesz się spodziewać szkrywania auta przed odjazdą do roboty w Prieszowi. Teper 9 gradusiu i temperatura w tym tygodniu maksymalno 13-15, może 16 w sobotu, i to będzie absolutnie maksymalno, że to z tego tygodnia wyciągnie temperatura, a nad raną cisz będzie schodziło do 3-4 lokalno koło zera. Na Podkarpackiej Rusy w Mukaczowi 9 gradusiu w tym momencie. W tym tygodniu tak usteplisze, może jak w Prieszowie, w Gorlyciach, bo do 15-16, może 17 gradusiu. Temperatura w nocy cisz będzie schodziła do 4-5 gradusiu. Smotciu na Komloszku w piwniczno-schodnich Madiarach, tam 9 gradusiu w tym momencie. I temperatura podobna jak w Ciwir Karpackiej Rusy, 16-17 gradusiu. W tym tygodniu to maksymalno, a nad raną 4-5 gradusiu, znaczy osin. W ruskim Kresturi będzie teplejsze tak. Z 18-19 w tym tygodniu maksymalno to na pewno. Sącia duże bilsze jak na Lemkowinicy, Prieszywskiej i Podkarpackiej Rusy. Ale też z chmarami, choć trzeba też pamiętać, że i tam osin już przyszła, ponieważ to rano temperatury będą wpadać do 1-2-4 może. Radusiu, za to i w ruskim Kresturi trzeba uważać. A ja pomaleńkę smotriaczę, że już leciło 2 minuty do 9 na Mostali. Popraszam się z wami w programie Tryświty, bo się dołał Demko Trochanowski, a to, że Demko Trochanowski, znaczy ja was zaproszę po 9 godzinie na program Słowa Wycia. Pobiesidujemy sobie dnes, zas, jak to w poniedziałek, o języku. No cóż, nadzieję się, że będziecie razem ze mną. Trzymajcie się ciepło.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
1: Witajcie mi drogeńkę, Demko Trochanowski stoi z strony radia, znaczy demko@tlem.fm, to znaczy tam, gdzie piszecie swoje propozycje i komentarze. Do słowa wyci, coś może powiedzieć. Furt besidujemy, fajne besidu się z toho rodzat. I dnes zdaje się mi najlepsze zbudować, a jeden słuchacz znaje, że to z jego przyczyny. Prosił, żeby go nie wymieniać, bo wari, że za często go wymieniam. No, często dyskutujemy za to. Za to powiem, że dnes na osnowie toho, co już wiem, Riuk, albo w poprzednim programie, albo iż w dawniejszym, to tu przyśpiewku Rusala, Rusala w pekli, mama pala. Pekli, mama pala, na dwie wersje i sud. No i tu się może poputaty, bo choć się rymuje Rusala i pala, no tu, a to ciłkom inczym odminę historii to słowa. Nasz słuchacz wysiduje, że tam pala jest cpacia, jest podobny do kusiczka do Rusala, ale to zaraz sobie objasnimy, ale ja bym tu dodał, że i kamienia się putat, bo to ciż średni rit, to kamienia, jak to pala i to pacia i to hornia. No ja bym dodał, iż bilsze do toho. Za to słuchajcie dzisiejszy program, bo nadzieję się, bude bars ciekawo.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Rusala, rusala w pekli mama pala, jak zme peryt peryłom powili, bo w tych starych lemkijskich przyśpiłkach, śpiwankach można i tynelem pamięć o dawnym życiu. No, ale jak budu starał się dnes wam dowesty niespodziewane językowo zagadkę i zidania, bo czasem taki jedna fraza, jeden styszok odkryje na misteriu sił, które zuczat podibni, ale mają ciłko incze pochodzenia, tak jak im by się dual, rusala, pala, podibni. Tak samo się kinczet, hornia, budeme zaraz widzicie jeszcze co dalsze. No na pierwszy pozir chociaż rymują, kinczać się na ja, bo dwa zwuczat przyrodno. No i się mi zdaje, że na tym to podobnosty się budą kinczyty. Za to dodam jeszcze tu trzecią, albo trzecią i czwartą grupę do toho, bo dodamy jeszcze taki jak toto pala, toto hornia, może by to i toto chrobacza, toto listia, toto korinia, a i toto roblinia. Dlaczego? Tak? Zaraz się wkaże, że takie same zakończenia może skrywać ciłkom inczej historii, jak do toho doszło. No, pala, to już by się dalej w pierwszych programach, bo tak jak i pacia, jak i hacza też den tomu, mamy jachnia, jachniate, telate, late, hacza, haczate, pacia, paciate, dziewcze, dziewczate. Przy tym, bo tu my sobie powiedzieli, że to małe istoty, tak są nazywane, przy tym stoją tak zmniejszone, jak nominalne przedmioty hornia, horniate, albo pala, palate. Tu może samo tak przyszło to peczenie na blasi. No i co dalsze? No i dobry, mamy rusala, rusala, pekli, albo w pekli mama pala. No i rusala to na pewno nie jest nazwa ta jako istoty, a nie mogło przedmiotu. Tu stara nazwa świata tiamy ciastem, ono różnie jest związane w różnych słowiańskich tradycjach. Tu od razu trzeba odkryty, że to rusala, nasze rusala, to idę od mnożnej formy rusalei. I za to tu dowodzimy, że mamy ciłkom inczej gramatycznej typki. Możemy sobie zrównać polskie, na przykład juvenalia, cy, saturnalia, to dokładniej odpowiednik. I tu też trzeba powiedzieć, że to słowo ma mnożne czysło, bo to te rusalii dawno były nazwą, może powiedzieć, ciłoho, toho światocznego, praznicznego czasu, a nie jak do jakiego jednego dnia, bo jednej podziwi. To ciła seria, znaczy była i było ich bilsze, za to tot ony rusalii mnożne czysło, które przeszło do nas, do rusala. I może się tak tiamyty, że to mogło być toto rusala. No nie. Ony to są tot rusala. To znaczy od rusal do Jana mamy taki praznik. To znaczy, że od rusal, od w mnożyni do Jana jest jakosej tam period. A od Kalcia to ta sama nazwa wzięła, bo to też ciekawa sprawa. Trzeba odróżnić pochodzenia samego świata od pochodzenia jego nazwy. To rusalei to były dawno słowiańskie obriady związane z wesną, związana z roślinnością, ale też w merłyma i z takima wirowaniami o nadprzyrodnych istotach. Tak sobie to wozmy, tak sobie skorodmy. Oczywiście, kiedy po przyjęciu chrześcijaństwa tego obriadu postupowo były zastupowane praznikom piadne siatnici, znaczy suszestwia świętego ducha. Ale sama nazwa Rusalii może maty jeszcze starszą, taką może powiedzieć, nesłowiańską historię. Na przykład Rusalii wywołać od łatyńskiego Rosalia, albo Rosalia, znaczy nazwa rzymskiego świata, przy którym rożamy przykraszali grobowe miejsce i tak czesłali pamięć od
tych ludziach, którzy od nas odeszli. Ale fajne pojaśnienia maje w stawistyci polski etymolog Aleksander Brickner, pyszuczy o rusałkach i rusaliach, tak? Bo rusałka niekoniecznie musi być związana z tą nazwą. Znaczy, że to mogła być czuża nazwa, która przyszła z łacińskiego czy z grecki świt, ale może powiedzieć lokalna nasza słowiańska sprawa, czy by się dojął tu o tych rusałkach, które by mogli się tiamyć z tymi rusaliami. Tu nie jest to jednoznaczne, choć trzeba powiedzieć, że tu jeszcze trzeba dodać, że te detali to jest inne, są pewne. To było tak dawno, nie było zapisane, że jest wiele tych teorii, ale trzeba pamiętać, że to słowiański charakter obriadiu i ciż to możliwe łatyńskie pochodzenie nazwy, nie musiał sobie proty reczyty, tak? Nazwa mogła pryty desy od inczego miścia, ktosy sobie stiamy, że to możliwe z rusałkami, z tyma peredchrystiańskimi wirowaniami związane, no i tak jako Sysia to zjazało. Ale tu jeszcze fajna ciekawinka, bo jeszcze dnes rumuński język zachował nazwę Rusalii. I to znaczy piadesiatniciu, Pentekost. I takie wyrażenia Dominika di po Rusalii, to znaczy jakaś tam niedziela po piadesiatnicy, tak? Jak w cerkownym kalendarii, w cerkownej tradycji wysiaduje się o pierwszej, drugiej, trzynastej, dalszych niedzielach po sześciu Świętego Ducha. No i tu ciś trzeba powiedzieć, że to kontrowersyjny sud posered samych rumuńskich językoznawców etymologii za to, że one fiksują obi to formę łatyńską Rosalia i to Rusali, które zachowali się w cerkownym języku. I to kus oddilajut, ale i uczat, że jedno przyszło, jedna nazwa przyszła od łatyńskiego świta, druga to ta Rusalina, Rosalia, bo Rosali ze słowiańskiego świta. W słowiańskim świecie już mogło być łatyńską pożyczką. No ale dobry, to dla nas najważniejsze jest to, że Rusala z naszej tej przyśpiłki nie należy do odminy Pala. Bo Pala, koho czego palate. Rusala to jest mnożyna, słowo, które idę lem, występuje lem w mnożyni. Rusala, to te Rusala, koho czego Rusal, komu czemu Rusala. Za to tuto ta podibni skinciłkę nijak nie oznacza podibnosty, tak powiem, w budowie. I to chyba pierwsze zapertie tej temy, o której nasz słuchacz besiduł. No i tu możemy przejść do tej trzeciej grupy, która też na pierwszy pozir wygląda może jeszcze bardziej podobne, bo mamy to pala, to hornia, to ptasza, to jagnia, a my mamy też to chrobacza. Tak? Mamy takie słowo jak chrobak. W mnożeniu mamy chrobak. Toż to jest to chrobacza, bo to nie jest ani jeden chrobak, tak? Ani na przykład dwa chrobaki. Chrobacza oznacza ciu grupu chrobakiu, neokreślenu, jak masu, jak da jaką słowo kupni, jak dasz to, to może być wielo w tym danym miejscu, jak taki możesz powiedzieć, taki fakt, taki zresztą. O, w starym lemkiwskim w fajnym frazeologizmie, no to bym powiedział, że to takie zaklacia, aż i proklacia mamy. A żeby cię chrobacza jawo, znaczy, żeby cię chrobak zili w koroczyniu. No i tu najbesilujemy o jednym chrobaku, żeby cię ził. Besilujemy o chrobakach jak o ciłosce, takiej grupi, znaczy nie o jednym chrobaku, ani nie o piacio chrobakach. Oddajaki neporachowalnej grupy chrobaków. No i tu mamy tu gramatyczną różnicę. To chrobak, to chrobak, ale to chrobacza. Grupa słowokupni z chrobakiem. Chrobacza tu jest takim słowem w jednyni, bo to jest to chrobacza, tak?
ale oznacza velochrobakiu. Tak? I tak słowa nazywamy zbirnyma nazewnikami. I tu absolutnie, choć wezmę sobie chrobacza, kiedy myślimy o małych, może być, słuchajcie, może być małe chrobacza, ale raczej niech to chrobak sam z siebie jest mały, w nas przynajmniej, w naszych geograficznych zonach. To chrobacza, to chrobaczate, kiedy będach to chodził personifikuaty w takich bajkach, chrobaka może by się i zdało, ale raczej niech osnuje się jak konstrukcyjno, bo było prawilne, ale raczej to inna grupa. Dnes myślimy o tej grupie zbirnych nazewników, bo tak jak chrobacze, to chrobacza, to kamienia, to korinia, o tu. I trzeba pamiętać też o jednym, albo sobie powtórmy. To kamienia, tak jak Petro Murianka w swoim stychu son kińczył, zamienił kupu kamienia w didowe pokolenia. Tak? Tu też mamy to pojaśnienie kupu, koho, czoho, kamienia, toho, kamienia, netych kamieni. No i jak się za to wziąty, jak to rozróżnity, bo tu jest główna trudność, żeby nie zrobić błotu. A tu też trzeba spostrzeżyć to, że mamy i to kamienia, to korinia, ale mamy i to dziewcza, i to pala. No i tu też trzeba wybrać dobrą formę, żeby prawidłowo schosnować to słowo. Wezmy sobie kamień. W jednotnym czesli mamy kamień, koło kamienia, kamieniowy, kochasz to kamień, z kimszczym z kamienią i o na kameny albo kamieniu. W mnożnym czesli mamy kameni, koło czego kameni, komu czemu, kameniam, tu trzeba uważać, kogoż to kameni, z kimszczym z kameniamy i o kameniach. No i wezmę sobie, jak przy tym wygląda to zbirny nazewnik kamienia. To kamienia, grupa kamieni, nie znam, styrta, kopa, jakasa tam nakładena, da jaka nieporachowalna kilkist. Mamy to kamienia, na je toho kamienia, mamy tomu kamieniu, koszto to kamienia, z kamienią i o tym kamieniu, o tej grupi tych kamieniu. I to nie są trzy warianty tej samej odmiany, to są trzy okremy gramatyczne formy, bo dwie mamy to tu nominalną, jednotne czesło i mnożne czesło, no i to zbirny, to jest druga ciłka. Sprawa zresztą podobnie mamy z koreniami, bo mamy jeden korin, kołoczone je korenia. Kołosztowiczu korin, z kimszczym, z korenią. W mnożyni koreni, koreniu, z kimszczym, z koreniami, a nie z koriniami. No, z koreniami już będzie błudną formą, ponieważ to zbirne nazewniki raczej nie mają mnożnego czysła. One już wyrażają w tym jednotnym czysli to kamienia, to znaczy, że ich jest już wiele. To taka grupa, samokupnist, która leży tak samo korinia, tej chuste, jakie takie, w jednym miejscu. Ono jest niepewne porachowalne, ale znamy, że ich jest wiele. Bilsze na pewno jak jeden, a najczęstsze o wielo bilsze. No i tu do tego dochodzimy, żeśmy nieraz słowicy besiduali o tym, że czasami e i i się wymieniają, kiedy sobie odminamy. No i tu to na pewno widzimy, bo jest jeden kamień, mamy tam i w poslednim składzie, ale w nożowni mamy dwa kamieni. To odkale to kamienia. No odtale, że już i tak samo korin i dwa, jeden korin i dwa koreni. Ale jak idę o grupu, to zbirny nazewnik, to myślimy, że to tam widno huste korinia. Kiedy by byli dwa, piat, sim tych koreniów, to byśmy powiedzieli, tam jest piat, sim koreniów przy tym drewie. Ale jakby się dowiemy o ciwi grupi,
to bude Huste Korinia. Tam nie znamy do kińcia kiłko toho jest. No i tu trzeba zapamiętać, że przy tym kamienia, lekko sobie ujawity, że tu musimy rozdzielić. Tak samo do form zbiornych nazewników i kamienia, to kamienia, i korinia.

i bokinczycia na własny zwuk. No ale idźmy dalsze. Tu trzeba, przypomnę, że tu trzeba bardzo mocno pamiętać, czy besidujemy o dwóch konkretnych piatioch, albo stoch koreniach, albo kamieniach, czy besidujemy o jakiej nieporachowalnej grupie kamienia, albo nie znam, o kupi kamienia, albo o hustym korieniu, jak ciłej grupy bilsze jak jeden. No i tu mamy jeszcze następne premiery, jak chciałem przedstawić, bo mamy tak samo i listia, i hałuzia. Tak samo one się zachowają, lemże, jak znacie, tak samo, lem inaksze. Bo powiemy przyrodno toto listia, jak to tu rób, leży te listia pod drewą. Toto listia. Nie tot list, lem toto listia. Kupa listia. Tak, no i tu mamy w tych premierach listia i hałuzia, co si takie, że to ta zbirna forma, toto listia i toto hałuzia, stało się osnową do mnożnej formy. To znaczy, nie jest już tego rozróżnienia, że jest kamień i kamieni, ale w grupie besidujemy, że jest kamienia, albo korin, koreni. Jak grupa, to bude korinia, bo przy tym listia i hałuzia w mnożeniu budemy maty, że jednak listia bude mało ciż formu, mnożenną formę. No i tu bym jeszcze ciż chodził powisty, że no to listia, korinia, chrobacza, kamienia to bardzo stary sposób na wkazania do jakiego zbirnego nazywnika, który tworzy do jaką grupu. Tak, bo występuje w ukraińskim języku, w innych słowiańskich językach, w polskim. Dnes choć bardziej byśmy powiedzieli, że na przykład listowie, ale jest starsza forma bodajże w kordianie, to było słowackiego, znajdujemy taki wers, że więdnie to liście, co do drzewa lgnie. Więdnie to liście, a nie te liście więdną, tak byśmy sobie chyba to zrównali, tak? I dla dzisiejszego polskiego ucha to liście może zwuczać takus niezwyczajno, bo przywykliśmy do tego te liście, ale w starszej polskiej tradycji liście to jak raz to ta forma najpierwsza, która była zbirnym nazywnikom, to liście, która pereniała tiż mnożenną formę. Ale wertajuczy, tu jeszcze mamy na pewno tak, aha, co to robi, jeszcze problem, bo mamy to, pala, to pacia, to hornia, to ptasza. Mamy też to kamienia, to korinia, to listia, to hałuzia. To jeszcze, żeby już było ciłkom ciężko, to mamy jeszcze to roblinia, to wesila, to znania. Tu też byśmy mogli jeszcze powiedzieć, co nam może zrobić problem. Oczywiście, tam byśmy mogli jeszcze sobie dołożyć to na premier wszystko, na premier cerkowny praznik, on pochodzi od czasosłów, jak woskresinia, to woskresinia, to wozdwiżenia, to coszestwia, to uspinia i tak dalej. No ale wertajucze do naszej śpiewanki Rusala, Rusala w pekle mamy pala, mama pala, pamiętajmy, pala odmienia cię jak pacia. Rusala to mnożne czysło ciłej serii dawnych świadkowań. Koło nich stojat nieporachowalne zbirnych chrobacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia.
No i tu pamiętacie o tym, że kamień i korin, to choću wam tiż podaty, bo wziąłem tak perszu z bereha, knyżku debym to skoro mi najty jak w praktyci, a tu jak raz mam śpiwankę ze Świadkowej Walejkoj i naszołem tak na skoro w pisny była lubo była, bodaj to ta woda kamieniom zarosła, że ona naszą lubą rozmyła, rozniesła. Znaczy kamieniom, ne kamieniom, ne

jaka są kupą kamienia, lem kamenium, zarosła kamenium, znaczy stała się kamenista. Albo w inczym, w inczej śpiewanci, tecze woda tecze, po kamieniach czerkat, aż toż meny moja mamko, w czużym świecie czekat, po kamieniach, nie po kamieniach, bo nie jest takiej formy w mnożnym czasli, to i zbirnej forma, to i grupowej forma, to i sowokupnosti, że to to kamienia. Jest kamin, kochoczechone je kamienia, a są dwa kamieni, znaczy po kamieniach. I stos, chyba budu kińcu, bo zdaje się mi, że tu, choć ciężko to to wszystko rozliczny, to jednak mąż się da jak w tym rozobraty, a kiedy jeszcze byste dasz to chotili do tego, co im powił do rzeczy, w rzeczy, do tego naszego paciate, do haczate, do horniate, do rusal w mnożeni, do grupowych form chrobacza, listia, kamienia, korienia, hałuzia, albo do roblinia, tworinia, idżynia, kochania i znania, to pisz ten adres demko@lem.fm. Ja rado z wami podyskutuję, choć zdaje się mi, że dnes już im powił i odkrył, może dla danekotrych, bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za dneszni wieczór. Demko Trochanowski, to była Słowo Wycia. Słowo Wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Nią się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Ihor

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Radam dziewczę, co milować mym, dufam w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to tydzień.

серденько, чом тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.